Sa smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą plus.

de survivale, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Włocławek po polsku na 101,4 FM.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Od dziś młodzież na elektrycznych hulajnogach tylko w kasku. Długi weekend ma być gorący, ale deszczowy, miejscami też burze. Maja Chwalińska jeszcze przed południem zagra o półfinał Rolanda Garrosa. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Młodzież w wieku do 16 lat na e-hulajnodze musi od dziś jeździć w kasku. Zmieniły się przepisy, spytaliśmy, co o tym sądzą sami zainteresowani.
2: Można się bardzo mocno połamać bez kasku, albo można nawet umrzeć, sobie czaszkę rozbić.
3: Czy znacie kogoś, kto nie nosi kasku albo nosi rzadko?
4: Mój kolega z ławki. On nie chce, bo tak samo jak moja siostra, bo uważa, że źle będzie wyglądać.
3: A ile siostra ma lat?
4: 13.
1: O kaskach z dziećmi rozmawiała Agnieszka Wynarska. Za brak kasku u dziecka rodzice lub opiekunowie zapłacą 100 zł mandatu. To nie jedyny rządowy projekt dotyczący młodzieży. Zaraz po wakacjach może wejść w życie zakaz używania w szkołach smartfonów. Obejmie szkoły podstawowe, zarówno publiczne, jak i niepubliczne, mówi minister edukacji Barbara Nowacka.
5: Ta zmiana jest wprowadzona na wyraźny głos nauczycielek i nauczycieli, którzy też jasno mówią, w ponad 50% szkół taki zakaz już funkcjonuje. Czy potrzebują takiego narzędzia z Warszawy? Tak.

0: opowiadali, że to jest im potrzebne. Potrzebne jest im prawo, do którego mogą się odwołać.
1: Projekt trafi teraz do Sejmu. Rząd chce, żeby zakaz wszedł w życie we wrześniu. Dobra wiadomość. Długi czerwcowy weekend będzie generalnie ciepły, a miejscami wręcz upalny. Zła będzie często padać. Takie są generalnie prognozy na najbliższe dni. Temperatura będzie się miejscami zbliżać nawet do 30 stopni, ale wszędzie, zwłaszcza popołudniami, mogą pojawić się burze. Przewiduje synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
2: Szczególnie w centrum, na południu oraz we wschodniej połowie kraju. Miejscami mogą im towarzyszyć intensywne opady deszczu, grad i porwisty wiatr.
1: Zdaniem meteorologów przewidywana na najbliższe dni aura jest typowa właśnie dla początku czerwca, a większe opady mogą bardzo pomóc rolnikom i leśnikom. Z okazji długiego weekendu z ofertą dla turystów wychodzi PKP Intercity. Wydłuży pociągi o dodatkowe wagony, łącznie doczepi 590 wagonów. Takie rozciągnięte składy będą kursować od dziś do niedzieli. Maja Chwańska może przedłużyć piękny sen w Paryżu. Na wielkoszlemowych kortach Rolanda Garrosa zagra dziś o półfinał. By awansować do najlepszej czwórki, musi pokonać Rosjankę Annę Kaińską. Znów nie będzie faworytką, ale w poprzednich rundach to akurat był atut naszej tenisistki.
3: No, ona jest bardziej doświadczona, bardziej utytułowana, więc no, pewnie będzie w roli faworytki. Ale zagram najlepiej jak potrafię.
1: Mówi Maja Chwalińska, ćwierćfinał French Open o 11. Na 20:45 pierwszy gwizdek w ostatnim meczu w sezonie naszej piłkarskiej kadry. Na Stadionie Narodowym nasi piłkarze zmierzą się towarzysko z Nigerią. W niedzielę we Wrocławiu przegrali 0-2 z Ukrainą, a część kibiców zarzucała im brak zaangażowania. Nikola Zalewski mówi, że nie ma takiej opcji.
4: Zaangażowanie zawsze będzie. Każdy, co jedzie na kadry, to jedzie, żeby grać, żeby wygrywać mecze. Nieważne, czy to sparing, czy to jakiś playoff, czy mundial.
1: Trzymamy zatem za słowo i liczymy oczywiście na wygraną.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101,4 FM.
1: Od 20 do 25 stopni maksymalnie. Niebo częściowo zachmurzone. Na północnym wschodzie dużo słońca i sucho. W pozostałej części kraju możliwe są przelotne, czasami intensywne opady. Na południu i zachodzie możliwe burze. Długi weekend ma być gorący, ale deszczowy.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Jest parę minut po godzinie 6:00. Witamy was w środę 3 czerwca i umówmy się, ta środa to jest dzisiaj jak piątek.
8: No jasne, przecież jutro czwartek i Boże Ciało, czyli dzień wolny. A jak ktoś sprytnie wziął wolny piątek, to właśnie zaczyna wielki, długi weekend.
7: No a jeśli nie wzięliście wolnego piątku, to nic, będziecie mieli dwa piątki w jednym tygodniu. A to też brzmi genialnie. Bartek Skrajnowski,
8: Patryk Jaramierski.
7: Cześć, dzień dobry.
8: Dzień dobry.

0: No to już teraz szybki rzut oka na kalendarz świąt nietypowych, a tam dzisiaj Światowy Dzień Roweru i Dzień Dobrej Oceny.
1: No oby tych dobrych ocen było dziś jak najwięcej, ale mamy też dzisiaj Dzień Savoir-Vivre. A jeżeli chodzi o imieniny, świętują Leszek i Kevin, a także Karol, Piotr, Jan i Franciszek.
0: Wszystkiego najlepszego dla solenizantów, łapcie moc życzeń od całego naszego radia.
2: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: No to teraz takie szybkie pytanie. Czy wasz pies wie, że zaraz wyjdziecie z domu, zanim jeszcze sięgniecie po klucze? No okazuje się, że całkiem jest to możliwe.
1: O zachowaniach zwierząt opowiadał behawiorysta Andrzej Kinkę-Kłosiński. Jak tłumaczy, psy i koty nie czytają w myślach, ale są mistrzami obserwacji.
0: No potrafią wychwycić takie drobne zmiany w naszym zachowaniu, rytmie dnia czy nastroju, dlatego no czasem wyglądają, jakby przewidywały przyszłość.
1: Co więcej, badania pokazują, że psy odczytują ludzkie emocje, reagują na smutek swoich opiekunów, a nawet przejmują ich stres.
0: No a niektóre rasy zostały wręcz stworzone do współpracy z człowiekiem i świetnie radzą sobie z odczytywaniem naszych sygnałów.
1: A ich zdolności są naprawdę imponujące. Psy potrafią zapamiętywać ludzi na lata, pomagać w terapii, a nawet wykrywać niektóre choroby dzięki niezwykle czułemu węchowi.
0: No a eksperci przypominają też, że zwierzęta potrzebują kontaktu z ludźmi i nowych doświadczeń. Sam koniec czy podwórko to zdecydowanie za mało.
1: Czyli jeżeli wasz pies patrzy na was tak, jakby wiedział więcej niż wy sami, to całkiem możliwe, że naprawdę coś jest na rzeczy.
2: Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Burza, ulewy, wiatr. Wiele regionów z ostrzeżeniem pogodowym. Jest wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Patrykowi Jakiemu. Długi weekend w górach.
2: Cena wzrosła.
1: No ale wolne miejsca jeszcze są. Marcin

0: Niski, burzowy front w kształcie trochę poszarpanej litery L na mapach pogodowych, na żółto na nich, czyli z alertem najniższego pierwszego stopnia obszar od Koszalina przez Poznań po Oleśnicę i Radomsko i dalej na dole od Opolszczyzny po Podkarpacie. To w sumie 9 województw, gdzie od popołudnia możliwe też ulewy, silny wiatr i grad. Prokuratura ma w tej sprawie mocny materiał dowodowy, mówi minister sprawiedliwości, który wysłał do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi PiS Patrykowi Jakiemu. Zdaniem prokuratury, gdy Jaki był wiceministrem sprawiedliwości, złamał prawo, forsując awans dla jednego z funkcjonariuszy Straży Więziennej. Patryk Jaki uznaje zarzuty za bezzasadne.
1: Czy za to, że został awansowany urzędnik, a to był zresztą równoległy awans, z jednego miejsca do drugiego, czy naprawdę chcemy, żeby za to ktokolwiek by to nie był, żeby konkurencja polityczna za to była zatrzymywana w kajdankach? Naprawdę chcemy takiego państwa?
0: Jednocześnie Jaki deklaruje współpracę z prokuraturą. Kredytobiorcy na razie nie muszą bać się wyższych rat. Rada Polityki Pieniężnej zostawia stopy procentowe bez zmian. Bez zmian zostaną więc też raty i to prawdopodobnie na dłużej, bo w sytuacji z inflacją rosnącą powyżej 3% trzymanie stóp w miejscu jest teraz najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, mówi główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński.
2: Najbardziej taki prawdopodobny scenariusz to, że tej inflacji w ujęciu rocznym będziemy mieli jeszcze kilka miesięcy, prawie 10 w okolicach 3 z kawałkiem. To nie jest taki czas, kiedy można by było obniżać stopy, ale to też nie jest taki czas, że trzeba by je było forsownie podnosić.
0: Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy procentowe tylko raz w marcu. Od dziś na rowerze i hulajnodze elektrycznej w kasku ochronnym wchodzą w życie przepisy, które nakładają taki obowiązek na dzieci do 16 roku życia.
3: Wywróciłem się raz, wpadłem w poślizg, ale nic się nie stało, bo miałem ten kask.
4: Wiem, co może się wydarzyć, gdy na przykład się wywrócę. Spadnę na głowę, tak? Mama też mi ciągle mówi o tym, że mam mieć kask, więc po prostu trzymam się tego.
0: Za brak kasku u dziecka grozi mandat do 100 zł. Od dziś też zmiany dla starszych kierujących nie będą mogli już zmniejszyć liczby punktów karnych na kursach reedukacyjnych za najpoważniejsze wykroczenia. Zmiany obejmą m.in. naruszenia związane z alkoholem i skrajnym przekroczeniem prędkości. Dziś rusza czerwcówka, czyli kolejny długi weekend w tym roku. To 4 dni wolnego, które można spędzić na przykład nad morzem albo w górach. Na cenę last minute jednak nie ma co liczyć, bo choć na przykład na Podhalu wolna jest jeszcze 1/3 miejsc w hotelach, pensjonatach i prywatnych kwaterach, to w ostatnich dniach, jak mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej,
5: cena wzrosła i jest dokładnie jak w zeszłym roku, 648 zł w medianie.
0: Tyle trzeba zapłacić średnio za dwuosobowy pokój ze śniadaniem.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Dużo słońca w Trójmieście i na Podlasiu, poza tym przewaga chmur, a od Dolnego Śląska w głąb kraju będą się przemieszczać deszczowe chmury, możliwe też burze z gradem. Maksymalnie od 18 stopni na wspomnianym Dolnym Śląsku do 26 w Rzeszowie.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
8: Informacje sportowe, przed mikrofonem Mateusz Stanicki, witam. Po gronczyni Igi Świątek Marta Kostiuk zapewniła sobie awans do półfinału tenisowego Rolanda Garrosa. Na tym etapie wielkoszlemowych zawodów zagra po raz pierwszy, a dało jej to zwycięstwo w meczu z rodaczką Eliną Svitoliną. Kostiuk zaraz po zakończeniu ukraińskiego meczu w Paryżu oddała hołd ofiarom nalotów na Kijów, a na konferencji prasowej mówiła, jak godzi grę w tenisa z troską o najbliższych, którzy zostali w atakowanym kraju.
9: Well, it depends on the night.
10: Cóż, to zależy od wieczoru, od tego, czy moja rodzina jest bezpieczna. Przed pierwszą rundą było naprawdę ciężko, nie wiedziałam, czy w ogóle uda mi się o tym nie myśleć. Dzisiaj było w porządku, bo jak już mówiłam, moi przyjaciele, rodzina, wszyscy, z którymi się kontaktowaliśmy, mówili, że mają się dobrze.
8: Kostiuk o awans do finału Rolanda Garrosa zagra w czwartek, a jej rywalką będzie Rosjanka Mira Andrzejewa. Dziś ćwierćfinał z udziałem Mai Chwalińskiej. Spotkanie rusza o 11. Kamil Grabara w bramce, Robert Lewandowski, Piotr Zieliński w wyjściowej jedenastce. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban zdradził część składu naszej kadry na dzisiejszy mecz z Nigerią. Ale tak samo jak podczas przegranego meczu z Ukrainą we Wrocławiu, trener zamierza mocno rotować składem.
11: Było dużo zmian w pierwszym spotkaniu, w drugim też będzie wiele zmian. Byłem zaskoczony, jak słyszałem, że to wielu dziwiło, że tak wiele zmian. Natomiast uważam, że no to są mecze sparingowe i właśnie teraz jak niekiedy. No próbować różnych rzeczy, dawać szansę zawodnikom.
8: Mecze z Nigerią dziś na Stadionie Narodowym w Warszawie. Początek o 20:45. PGE Wybrzeże Gdańsk zdobyło brązowy medal w Ekstraklasie piłkarzy ręcznych. W drugim meczu o trzecie miejsce zespół z nadmorza pokonał Rebut KPR Ostrowie Ostrów Wielkopolski 33-24. PGE Wybrzeże zdobyło medal po 25 latach przerwy. Wcześniej tytuł mistrza kraju zapewniła sobie Industria Kielce, drugie miejsce zajęła Orlen Wisła Płock. Anna van der Breggen z teamu SD Works Pro Time wygrała czwarty etap kolarskiego wyścigu Giro d'Italia. Jazdę indywidualną na czas ze startem w Belluno i metą w Dolinie Nevegal. Holenderka została liderką klasyfikacji generalnej.
12: Jest parę minut po godzinie 7, cały czas trwa środowy poranek. No i sprawdzamy teraz, co tam za oknem słychać. W tym momencie około 15 kresek, no i na razie sporo słońca.
13: I tak ma być przez większość dnia, bo temperatura podskoczy nawet do 25 stopni. Słońca nie zabraknie, ale uwaga, wieczorem i w nocy synoptycy zapowiadają, że może popadać.
12: Czyli korzystamy ze słońca póki jest, a u nas w głośnikach jak zawsze jest gorąco, bo promujemy dziś tylko fajną muzykę i najlepszą energię w regionie.
13: Także podkręćcie odbiorniki.
7: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: No to trzymajcie się mocno foteli, no bo polska kolej ma zamiar odpalić prawdziwy kosmiczny hipernapęd. No w ramach projektu CPK powstała nowa spółka, która kupi pociągi pędzące aż, uwaga, no 320 km na godzinę.
1: Oko, 320, no brzmi dumnie, ale zanim pasażerowie we Wrocławku poczują ten wiatr we włosach, to na razie pobijemy chyba inny rekord. Rekord w wydawaniu pieniędzy.
0: No to prawda, kwota robi wrażenie, bo mówimy o ponad 10 miliardach złotych.
1: Czyli na razie pompujemy miliardy. Wysyłamy zapytania do inwestorów i planujemy przetargi, które mają ruszyć pod koniec tego roku.
0: No według planów pierwsza linia dużych prędkości między Warszawą a Łodzią ma ruszyć w 2032 roku, a potem dojadą do Wrocławia i Poznania.
1: Czyli cierpliwość to podstawa. Zanim polecimy 300 na godzinę, wrzucamy muzykę Turbo w radio i jedziemy z hitami.
2: Polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Do Kruszyna przyjechał minister sportu i turystyki oraz wolontariusze będą spacerować z psami ze schroniska. Patryk Jarmierski, Puls Włocławka, zapraszam. Jeszcze dziś są tu niezagospodarowane tereny, ale już w najbliższych latach ma powstać nowoczesne Centrum Sportu i Rekreacji. W Kruszynie, w okolicach lotniska, odbyło się spotkanie z udziałem ministra sportu i turystyki, podczas którego samorządowcy z województwa kujawsko-pomorskiego odebrali promesy dofinansowania na budowę pełnowymiarowych boisk piłkarskich. Mówi Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki.
2: 6 orłów pełnowymiarowych boisk ze sztuczną nawierzchnią wyląduje w województwie kujawsko-pomorskim. Kwota dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki to blisko 15 milionów. To było właśnie to brakujące ogniwo. Czyli mamy orliki w tej chwili, które bardzo mocno rewitalizujemy, bo już z 2600 obiektów blisko 1300 jest w procesie remontowym. Budujemy nowe orliki, to ponad 200 obiektów, ale całe środowisko piłkarskie, bo przecież kochamy piłkę nożną. Jeśli chcemy mieć przyszłych Robertów Lewandowskich czy panią Ewę Pajor, potrzebujemy całorocznych obiektów treningowych. I dlatego ten program budowy pełnowymiarowych boisk ze sztuczną nawierzchnią wraz z oświetleniem i zapleczem szatniowym, gdzie maksymalna kwota dofinansowania może wynieść blisko 4,5 miliona złotych.
1: Wśród beneficjentów programu znalazł się również powiat włocławski. Samorząd otrzymał maksymalne możliwe dofinansowanie w wysokości 4,5 miliona złotych. Środki zostaną przeznaczone na budowę pełnowymiarowego boiska piłkarskiego, które powstanie przy lotnisku w Kruszynie i będzie częścią większego przedsięwzięcia Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji. Mówi Roman Gołębiewski, starosta włocławski.
3: Na ściernisku, ale niebawem będzie tutaj sportowe San Francisco, bo już w środę podpisujemy umowę z wykonawcą na inwestycję wartą blisko 160 milionów złotych. Wiele elementów basenu, pełnowymiarowego boiska piłkarskiego, krytego, całorocznego, na które dzisiaj otrzymaliśmy dofinansowanie, za które serdecznie dziękuję. Myślę, że te podziękowania mogę złożyć w imieniu wszystkich moich kolegów samorządowców.
1: Dofinansowanie trafi także do gminy Włocławek. W Kruszynie powstanie kolejne pełnowymiarowe boisko, które ma poprawić warunki szkolenia młodych piłkarzy oraz stworzyć nowe możliwości dla lokalnych klubów i mieszkańców. Mówi Magdalena Korpolak-Komorowska, wójt gminy Włocławek.
4: Szanowni Państwo, wyjątkowy dzień, Dzień Dziecka i w tym dniu z rąk ministra pana Jakuba Rutnickiego odebrałam umowę na dofinansowanie jakże ważnej dla naszego samorządu inwestycji przebudowy boiska sportowego w miejscowości Kruszyn. Na tę inwestycję osoby, które tutaj dzisiaj ze mną są, piłkarze, czekają od kilku lat. Wartość tego dofinansowania 334 tysiące, ale to jest jedno z dofinansowań, ponieważ drugą taką samą kwotę uzyskaliśmy ze środków Unii Europejskiej.
1: Jak podkreślają władze województwa, rozwój sportu nie jest możliwy bez odpowiedniej infrastruktury. Nowoczesne obiekty mają zachęcać do aktywności fizycznej, wspierać szkolenie młodzieży i dawać szansę na rozwój sportowych talentów. Mówi Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
5: Została ogłoszona ta ważna decyzja i myślę, że cieszą się ci, którzy tutaj grają, ci troszeczkę mniejsi, ale cieszą się również ci trochę starsi, tacy jak my, samorządowcy, bo te inwestycje, które są zaplanowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, bez tego wsparcia nie byłyby możliwe.
1: Samorządowcy podkreślają, że nowe boiska będą służyć nie tylko zawodnikom, ale również mieszkańcom, a całe Centrum Sportu i Rekreacji ma stać się miejscem organizacji treningów, zawodów i wydarzeń sportowych przez wiele kolejnych lat. Od 6 czerwca w każdy weekend w godzinach 10-15 wolontariusze będą spacerować z psami ze schroniska po włocławskich bulwarach. Zwierzęta będą miały chusty z napisem Szukam domu, a wolontariusze specjalne kamizelki. Akcja ma pomóc psom w znalezieniu nowych właścicieli, a także zapewnić im ruch, kontakt z ludźmi i nowe doświadczenia. Organizatorzy zachęcają mieszkańców do odwiedzenia bulwarów i poznania czworonożnych podopiecznych schroniska. Po każdym spacerze relacje i zdjęcia będą publikowane na profilu schroniska na Facebooku.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu.

0: No to już teraz szybki rzut oka na drogi. No i od razu widać, we Włocławku zrobiło się dzisiaj zdecydowanie ciaśniej.
1: No klasyka. No jak tylko człowiek się spieszy, to oczywiście nagle pół miasta również.
0: Lipnowska, Grodzka, Most, no tam trzeba uzbroić się w cierpliwość. Okolicy tam również mogą się przytykać, zwłaszcza jak jedziecie w stronę miasta.
1: Do tego Wieniecka i Kapitulna z Miłą i Wronią. Tam też trzeba uważać.
0: W Brześciu Kujawskim stoi m.in. Limanowskiego i Kolejowa.
1: Lipno też dzisiaj żyje. Kościuszki i Mickiewicza.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Kontrole, możliwe utrudnienia za chwilę o ruszającym długim weekendzie, potem areszt dla żołnierza WOT-u, który podpalił kolegę syna i o wielkiej balonowej imprezie na Śląsku. Marcin Krzemiński. Od dziś do poniedziałku włącznie więcej policyjnych patroli na drogach. To w związku z ruszającym długim weekendem. Tradycyjnie funkcjonariusze sprawdzać będą między

0: pandemii, czy przestrzegamy limitów prędkości, no i czy nie prowadzimy pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Miejmy nadzieję, że na wyobraźnię piratów drogowych wpłyną wchodzące dziś zmiany dotyczące punktów karnych. Kierowcy nie będą mogli zmniejszyć ich liczby w przypadku najpoważniejszych wykroczeń, na przykład wspomnianych jazdy po alkoholu czy rażącego przekroczenia prędkości. To może być też trudny początek długiego weekendu dla mieszkańców Krakowa. Przeciwnicy budowy trasy S7 Kraków-Myślenice zapowiedzieli dziś protesty na głównych trasach wylotowych z miasta. O szczegółach Katarzyna Młynarczyk.
1: Dzień nie jest przypadkowy. Chodzi o to, żeby przysporzyć kierowcom trudności w czasie dużego ruchu. Od godziny 16 protestujący blokować będą 3 miejsca. Mają pojawić się na ulicy Wielickiej na zjeździe z autostrady A4 w kierunku Wieliczki, na ulicy Zakopiańskiej przy zjeździe z A4 w kierunku Myślenic i na Zakopiance w Gaju. Organizatorzy w ten sposób pokazać chcą swój sprzeciw wobec planowanego przebiegu nowej ekspresówki, z którym nie zgadza się żadna z podkrakowskich gmin.
0: Korona raka Klaudia jest już w drodze z Pekinu do Wrocławia. Ze stolicy Chin wystartował specjalny rządowy samolot z 24-latką z Wałbrzycha i jej mamą na pokładzie. Potem studentką sinologii zajmie się szpital wojskowy w stolicy Dolnego Śląska. Klaudia zachorowała w połowie kwietnia, gdy studiowała w Chinach. Trafiła do szpitala i zapadła w śpiączkę. Zdiagnozowano u niej ekstremalnie rzadkie powikłanie potworniaka jajnika. Autoimmunologiczne zapalenie mózgu, po którym doszło do kolejnych powikłań, w tym zakrzepicy. Decyzją sądu poczeka na wyrok w areszcie żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej, który w niedzielę oblał benzyną i podpalił kolegę swojego syna. Poszkodowany 25-latek walczy o życie w szpitalu, mówi Marcin Kozak z lubelskiej prokuratury.
2: Lekarze wprowadzili go w stan śpiączki farmakologicznej. Poparzeniu uległa znaczna część powierzchni jego ciała.
0: 47-latkowi może grozić dożywocie. Decyzją swojego dowódcy natychmiast został zwolniony z 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. To będzie wielka balonowa impreza. W połowie czerwca w Tychach i Pszczynie odbędą się zawody balonowe Indes Silesian Sky. Rywalizować będzie 15 załóg z Polski i zagranicy, mówi organizator Kuba Szwedowski.
3: W ramach tej rywalizacji są różne konkurencje. Czasem jest to na przykład zrzut markera do krzyża zrobionego z takich taśm. Inna konkurencja to na przykład pogoń za lisem, czyli jeden z balonów startuje nieco wcześniej, a zadaniem pozostałych jest dolecenie jak najbliżej do tego balona.
0: Po lotach konkursowych organizatorzy zaplanowali też 2 widowiskowe nocne pokazy balonów i koncerty. 3-dniowa impreza startuje 18 czerwca.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Maksymalnie 26 stopni na Podkarpaciu, 18 tylko na Dolnym Śląsku i stamtąd w głąb kraju będą się przemieszczać deszczowe chmury, możliwe też burze z gradem. Najwięcej słońca w Trójmieście i na Podlasiu.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
6: Wiadomości sportowe, Mateusz Stanicki, witam. Maja Chwalińska już napisała piękną historię, osiągnęła wspaniały wynik, ale to nie znaczy, że nie może mierzyć jeszcze wyżej. Nasza tenisistka dziś zagra o półfinał wielkoszlemowego turnieju w Paryżu. Jej rywalką będzie Anna Kalińska.
7: Dziewczyna z czołówki, już od chyba kilku lat tam jest. Na pewno gra świetny tenis. Nigdy z nią nie miałam okazji zagrać, więc będzie to nasze pierwsze spotkanie. No, ona jest bardziej doświadczona, bardziej utytułowana, więc pewnie będzie w roli faworytki, znaczy na pewno. Ale zagram najlepiej jak potrafię i zrobię wszystko, żeby ten mecz wygrać.
6: Początek meczu o 11:00, transmisja w Eurosporcie, a wczoraj poznaliśmy pierwsze półfinalistki, to Mira Andrijewa i Marta Kostiuk. Rosjanka pokonała Rumunkę Sorane Kirstę 6-0, 6-3, a Ukrainka swoją rodaczkę Irinę Świtolinę 6-3, 2-6, 6-2. W turnieju mężczyzn do półfinału awansowali rozstawiony z dwójką Aleksander Zwieriew oraz Czech Jakub Mędrzik. Polscy piłkarze zagrają dziś ostatni mecz w sezonie, po czym pojadą na zasłużone urlopy. W Warszawie biało-czerwoni zmierzą się towarzysko z Nigerią. W niedzielę we Wrocławiu przegrali 0-2 z Ukrainą, a część kibiców zarzucała im brak zaangażowania. Nikola Zalewski mówi, że nie ma takiej opcji.
8: Zaangażowanie zawsze będzie. Każdy, co jedzie na kadry, to jedzie, żeby grać, żeby wygrywać mecze. Nieważne, czy to sparing, czy to jakiś playoff, czy mundial.
6: Jan Urban zapowiedział, że liderzy kadry dziś zagrają. W przeciwieństwie do czołowych zawodników naszych rywali. Towarzyski mecz z Nigerią o 20:45. A piłkarska reprezentacja Belgii wygrała w Rijece z Chorwacją 2-0 w towarzyskim meczu będącym dla obu zespołów sprawdzianym przed Mistrzostwami Świata. Jedną z bramek zdobył Romelu Lukaku, rozgrywający pierwsze po rocznej przerwie spotkanie w barwach Czerwonych Diabłów. Olivia Kiełbasa zajmuje 8 miejsca, Klaudia Kulon jest 11 po 8 z 11 rund Mistrzostw Europy Kobiet w szachach, rozgrywanych w gruzińskim Batumi. Obie Polki mają po 6 punktów. Prowadzi Hiszpanka Sabrina Vega Guitéresz.
9: Jest parę minut po godzinie 8 i meldujemy się w kolejnej godzinie naszego dzisiejszego programu.
10: Po 8 wrócimy do tematu, który we Wrocławku cały czas wzbudza sporo emocji. No, problem dzików na naszych osiedlach wciąż jest aktualny i sprawdzimy, co się dzieje w tej sprawie.
9: Ale będzie też bardzo przyjemnie, bo powiemy o bardzo fajnej nowej akcji, która rusza na naszych wrocławskich bulwarach, więc warto tam zajrzeć.
10: Szczegóły już za kilka minut.
5: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: No to jeśli podczas wieczornego spaceru we Włocławku słyszycie w krzakach głośne chrumkanie, to spokojnie, to nie sąsiad wraca z imprezy, tylko no kolejny dzik na gościnnych występach.
1: No tak, no dziki zadomowiły się w miastach na dobre i czują się tu jak u siebie. W Warszawie, Wrocławiu czy u nas na kujawskich osiedlach widok stada między blokami, no to już jest klasyk.
0: No i właśnie, opublikowano takie ogólnopolskie badania i okazuje się, że jesteśmy zaskakująco empatyczni. Tylko 14% Polaków chce odstrzału tych zwierząt. Reszta, no, woli wywózkę do lasu albo metodę zapachowe lub hukowe.
1: Wyobrażam sobie te zapachy. Rozpylasz perfumy pod śmietnikiem i dzik stwierdza, że marka mu nie odpowiada. Eksperci mówią wprost, dopóki wyrzucamy jedzenie do otwartych kubów, dziki będą wracać.
0: Otóż to, dlatego dbajmy o porządek na swoich podwórkach, zamykajmy wiaty, a dziki zostawmy w lesie.
1: Dokładnie, a my wracamy do dobrego rytmu. Noga z gazu i słuchamy radia głośno.

0: No to teraz świetna i bardzo pożyteczna akcja w naszym mieście, bo od najbliższego weekendu startuje taki projekt Łapa w łapę po Włocławku. Podopieczni włocławskiego schroniska dla zwierząt opuszczają swoje boksy i ruszają na wielkie weekendowe spacerowanie po bulwarach. Spotkacie ich w każdą sobotę i niedzielę od godziny 10 do 15. No szukajcie psiaków w chustach z wymownym hasłem "Szukam domu". Wolontariusze w charakterystycznych kamizelkach chętnie opowiedzą o każdym psie, więc jeżeli planujecie adopcję, nie ma lepszej okazji. Akcja natomiast jest uzależniona od pogody, a dokładne lokalizacje na dany weekend schronisko będzie podawać w każdy piątek. Trzymamy kciuki za jak najwięcej udanych adopcji. A teraz podkręćcie głośniki i lecimy z najlepszą muzyką w regionie.
1: Radio Włocławek. Po polsku.

0: No to Aleksandrów Kujawski dołącza do Włocławka i też oficjalnie wytycza najcięższe działa przeciwko owadom.
1: Dzisiaj w nocy ruszyła wielka akcja odkomarzania.
0: No chodzi o to, żeby raz a dobrze przetrzebić populację komarów, meszek, a przy okazji niebezpiecznych kleszczy, które są w parkach i na skwerach.
1: Preparaty są certyfikowane i bezpieczne dla nas i naszych pupili, ale w czasie zabiegów lepiej omijać te rejony szerokim łukiem.
0: No to my trzymamy kciuki za skuteczną walkę, no a teraz podkręcamy atmosferę na naszej antenie, także łapcie najlepsze numery w regionie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Burzowa pogoda w sporej części kraju, są ostrzeżenia. Burza też w sprawie zakazu używania smartfonów w podstawówkach i polityczna zawierucha po decyzji prezydenta Ukrainy. Marcin Krzemiński. Uwaga na burze w południowej i zachodniej części Polski. Są alerty pierwszego stopnia w województwie opolskim i śląskim oraz w części zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać o 13, a godzinę później w Małopolsce i na Podkarpaciu. Burzom mogą towarzyszyć ulewy, silny wiatr i grad. Utrudnień na lotniskach czy w komunikacji miejskiej muszą się spodziewać lecący do Portugalii. Po północy ruszył tam bowiem ogólnokrajowy strajk generalny. To odpowiedź na planowane przez rząd zmiany w kodeksie pracy. W Lizbonie, Porto i Faro odwołano ponad 20 rejsów lotniczych. W sumie dziś może zostać odwołanych kolejnych 500 lotów. Ceny maksymalne benzyny dziś bez zmian. Za litr 95 nie zapłacimy więcej niż 5 zł 95 groszy, za 98 6,54. W górę za to poszedł zgodnie z rozporządzeniem ministra energii olej napędowy do 6 zł 40 groszy. To wzrost o 14 groszy. Po wakacjach uczniowie podstawówek mają już nie korzystać ze smartfonów w szkołach. Tego chce rząd. Wczoraj przyjął projekt w tej sprawie. Młodzieży się to nie podoba. Eksperci apelują, żeby zrobić to mądrze. O szczegółach Błażej Kulesza.
2: Telefony w szkołach podstawowych zostaną całkowicie zakazane.
3: Aprobaty wśród środowisk uczniowskich nie ma, mówi Zuzanna Głuch z akcji uczniowskiej.
2: Nasz głos został całkowicie zignorowany.
3: Jest za to w gronie nauczycieli i badanych. Przekonuje Barbara Nowacka, minister edukacji.
4: Około 85% społeczeństwa w badaniach pokazało, że jest zwolennikami takiego rozwiązania.
3: Smartfonowe zakazy obowiązują w połowie szkół, ale w wielu to zapis martwy, przekonuje Magdalena Bigaj z Fundacji Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa.
5: Bardzo często nauczyciele po prostu rezygnują z wiecznego upominania uczniów: odłóż ten telefon, bo jest zakaz.
3: Ponad 70% młodych ludzi deklaruje, że jest uzależniona od smartfonu.
1: Prezydent Wołodymyr Zełenski popełnił błąd. Mamy prawo do rozczarowania, tak wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski odniósł się do sprawy nadania ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA. Jednocześnie przyznał, że rozmowy dyplomatyczne w tej sprawie trwają.
6: Mam nadzieję, że strona ukraińska znajdzie jakiś sposób na skorygowanie tego błędu.
1: Prezydent Karol Nawrocki chce, by w związku z tym, co się stało 8 czerwca na posiedzeniu kapituły Orderu Orła Białego, jednym z punktów było odebranie Zełenskiemu tego orderu. Order Orła Białego przyznał prezydentowi Ukrainy w 2023 roku ówczesny prezydent Andrzej Duda. A skoro o prezydencie Nawrockim mowa, jest on liderem rankingu zaufania w sondażu pracowni Ibris.

0: W głowie państwa ufa blisko 46,5% ankietowanych. Drugie miejsce zajął wspomniany też już szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Podium zamyka premier Donald Tusk.
1: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
2: Wiadomości sportowe, Mateusz Stanicki, zapraszam. Dziś towarzyski mecz polskich piłkarzy z Nigerią. Czy to będzie ostatnie spotkanie Roberta Lewandowskiego na Stadionie Narodowym? Tego nie wiadomo, bo kapitan naszej kadry nie zdradził jeszcze swoich planów na kolejny sezon. Wiadomo jednak, że jego kariera w reprezentacji powoli zmierza do końca, a jego następców nie widać. Selekcjoner Jan Urban ma tego świadomość.
3: Też się o to obawiam, oczywiście, że tak. Powiem inaczej, to będzie niemożliwe, żeby Roberta zastąpić, jeśli popatrzymy na ilość spotkań i ilość strzelonych bramek. Tacy goście się rodzą raz na nie wiadomo ile lat i będzie bardzo, bardzo trudno.
2: Mecz z Nigerią na Stadionie Narodowym dziś o 20:45. Znamy pierwsze półfinalistki French Open. Mira Andrijewa pokonała gładko Rumunkę Sorana Kirstę 6-0-6-3. A w ukraińskim pojedynku Marta Kostiuk wygrała z Eliną Svitoliną 6-3-2-6-6-2. Kostiuk jest w tym roku niepokonana na mączce, ale zdaniem byłej liderki rankingu Angeliki Kerber wciąż nie jest główną pretendentką do tytułu.
4: Myślę, że faktycznie faworytką będzie Sabalenka, jest numer jeden i to jest faworytka zawsze, obojętnie na jakim poziomie, więc w tej chwili na pewno faworytką zostanie Sabalenka.
2: Kerber, tak jak wielu ekspertów, jest zaskoczona i zachwycona grą Mai Chwalińskiej.
4: Wszystkich to zaskoczyło i cała Polska się w tej chwili też cieszy, bo muszę powiedzieć, wygrać i wyjść z eliminacji i teraz być w ćwierćfinale w Paryżu, na pewno może już być dumna, ale oczywiście jeszcze z turnieju, grać ćwierćfinał i to jest coś niesamowitego i życzę Mai oczywiście co najlepszego w ćwierćfinale.
2: Maja Chwalińska dziś o 11 zagra z Anną Kalińską, po nich na kort wyjdą Aryna Sabalenka i Diana Schneider. Reprezentacja polskich koszykarzy 3-3 przegrała z Łotwą 20-22 po dogrywce w swoim drugim meczu grupy B jubileuszowych 10. Mistrzostw Świata, które trwają w Warszawie na placu Defilad pod Pałacem Kultury i Nauki. Wcześniej Polacy przegrali z zespołem Mongolii 19-21. W czwartek biało-czerwoni zagrają jeszcze z Czechami, a ich ostatnimi rywalami w grupie będą wiceliderzy rankingu FIBA 3-3 Amerykanie.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
1: Pogoda na 101,4 FM.
0: Najpogodniej na północnym wschodzie, tam też nie powinno padać. Poza tym możliwe przelotne opady deszczu i burze także z gradem. Na termometrach 14 stopni na Przedgórzu Sudeckim, 16 na południowym zachodzie, na południu nawet do 27.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Jest po 9 na naszych radiowych zegarach. Środa rozkręcona, robota w biurach się klika, a my zerkamy sobie w kalendarz, no i umówmy się. Ten dzień jest dzisiaj jak piątek.
7: Dokładnie tak. Przecież jutro czwartek, Boże Ciało, czyli dzień wolny. A jak ktoś sprytnie wziął wolny w piątek, tak jak ja, to właśnie w tym momencie zaczyna wielki, długi weekend.
6: No zazdroszczę tym, którzy już pakują walizki. Dla całej reszty mamy zestaw hitów, który natychmiast wrzuca taki imprezowy klimat.
1: Poranek po polsku na 101,4 FM.

Smurze w Karpaczu czekają na niego dzieci. I kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 20.

0: No to słuchajcie, mam sensacyjną wiadomość z ratusza. Trzymajcie się mocno, bo to może być naprawdę spore zaskoczenie dla wszystkich fanów długich weekendów.
1: No to co się stało? Znowu zamknęli jakiś most albo skrzyżowanie w Śródmieściu?
0: Gorzej. W najbliższy piątek, 5 czerwca, Urząd Miasta Włocławek, uwaga, będzie otwarty.
1: Serio?
0: No tak, drodzy państwo, urzędnicy nie biorą wolnego, i pracują jak zwykle.
1: Czyli nic z masowego lenistwa. Jeżeli musicie podbić jakąś pieczątkę albo odebrać dokumenty, drzwi przy Zielonym Rynku stoją przed wami otworem od 7.30 do 14.00.
0: No więc możecie planować wizytę na piątek rano, a potem możecie już legalnie świętować weekend.
1: No i to jest bardzo dobry plan. A teraz podkręcamy radio i gramy dalej.
2: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: No to teraz tak, nowy prezes Anwilu Włocławek, Hubert Heyman, no po raz pierwszy spotkał się z mediami i od razu zapowiedział no zmiany w klubie.
1: Najgłośniejsza z nich dotyczy trenera, Renana Ginsburga. Wszystko wskazuje na to, że Anwil chce rozpocząć nowy rozdział z totalnie innym szkoleniowcem.
0: No klub stawia też na nowego dyrektora sportowego, który ma być blisko drużyny i pomagać nie tylko przy transferach.
1: Trwają rozmowy ze sponsorami, a w planach jest również powrót do europejskich rozgrywek. Najbardziej realny kierunek to INBL.
0: Heyman podkreśla, że chce budować zespół oparty na energii, charakterze i zawodnikach, którzy będą utożsamiać się z Anwilem.
1: Po sezonie zakończonym poza playoffami kibice liczą na jedno. No, żeby ta nowa energia szybko przełożyła się na wyniki na parkiecie.
2: Reklama. Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 7010 54 413 7010 54 413 7010. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
3: Halo, kierowco! Masz auto marki Seat, Skoda, Cupra lub Volkswagen? Mamy dla Ciebie świetną wiadomość. Nowy, autoryzowany serwis jest już otwarty dla Ciebie i Twojego auta. Umów swoją wizytę w serwisie, któremu możesz zaufać. Z okazji otwarcia przygotowaliśmy specjalną ofertę serwisową. Zapytaj o szczegóły podczas rezerwacji. Czekamy na Ciebie. Autoryzowany serwis marek Seat, Skoda, Cupra, Volkswagen. Płock, trasa Popiełuszki 12.
4: Po reklamie. Reklama.
5: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
6: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku. Profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
5: Zapraszamy do oddziału we Włocławku. Ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
6: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
7: W salonach Drabczak druga para do każdej pary. Wiadomo, chodzi o okulary. Szczegóły w salonach Drabczak przy ulicy Kaliskiej i Rzemieślniczej. Zapraszamy!
8: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne, Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Chojnek Wiktorowo.
4: Po reklamie. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram

0: No to teraz uwaga, naukowcy z Uniwersytetu Vermont dokonali odkrycia, no, które w przyszłości może pomóc skutecznie walczyć, no, z grypą.
1: Co ciekawe, stało się to trochę przez przypadek. Badacze analizowali namnażanie wirusa, a odkryli, że różne szczepy grypy dostają się do komórek na różne sposoby.
0: Szczególnie zaskoczył ich wirus H3N2, który do zakażenia potrzebuje białka o nazwie RAP11B. Bez niego ma znacznie utrudnione zadanie.
1: Dla porównania, popularny szczep H1N1 radzi sobie bez tego białka. To oznacza, że oba wirusy wykorzystują zupełnie inne drogi wejścia do organizmu.
0: No i teraz naukowcy porównują je do piratów. Każdy może zdobyć statek, no ale niekoniecznie w ten sam sposób.
1: Teraz badacze chcą sprawdzić, czy uda się stworzyć leki blokujące właśnie ten mechanizm. Jeżeli tak, mogłoby to ograniczyć liczbę zachorowań i powikłań grypy.
0: Na razie to dopiero oczywiście początek badań, ale odkrycie, no już teraz uznawane jest za bardzo obiecujące.
2: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twoje auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
3: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
2: Po reklamie. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Bez kasku ani róż. Od dziś ważne zmiany dla dzieci i młodzieży. Unia Europejska szykuje się na sezon pożarów lasów. Za chwilę też tenisowa światowa jedynka o Maji Chwalińskiej. Marcin Krzemiński. Od dziś młodzież do 16 roku życia może jeździć na hulajnogach elektrycznych tylko w kaskach. Przepisy obejmą też dzieci do 7 roku życia przewożone rowerem. To ważne, bo jak podkreślają eksperci, kask ratuje życie. O czym doskonale wiedzą na przykład uczniowie szkoły podstawowej nr 15 w Lublinie i mają ze sobą dziś nie tylko kaski, ale i też odblaski.
2: Pewnie kaski są teraz bardzo potrzebne, bo jest coraz więcej wypadków.
3: No jakby, żeby być bezpiecznym, bo mogą być różne urazy głowy.
4: Trzeba mieć wyobraźnię.
1: Wyobraźnia się przyda, żeby przewidywać sytuację na trasie przejazdu i w ten sposób unikać groźnych sytuacji. Policja dodatkowo przypomina, że na hulajnodze nie można przewozić zwierząt, jechać z dużą prędkością czy rozmawiać przez telefon. Ostatnie godziny dzielą nas od kolejnego długiego weekendu. Szkoły zawieszają lekcje do poniedziałku, a jeśli ktoś wziął urlop na piątek, to będzie miał 4 dni wolnego. I takich szczęściarzy nie brakuje, co widać w systemach rezerwacyjnych hoteli i pensjonatów, między innymi w Beskidach, potwierdza Karolina Fuchs z Urzędu Miasta w Wiśle.
5: Obłożenie turystyczne jest spore. Na ten moment sięga ono blisko 80%. Natomiast w związku z tym, że w tym roku splotły nam się w tym czasie terminy dwóch dużych festiwali, Festiwalu Słowa imienia Jerzego Pilcha Granatowe Góry oraz Festiwalu Dziewięciu Festiwal, spodziewamy się, że tych gości będzie jeszcze więcej.
1: Na długi weekend jedźcie spokojnie i rozważnie, zwłaszcza, że od dziś do poniedziałku będzie więcej policyjnych patroli na drogach. I o mandat nie trudno. Funkcjonariusze będą mierzyć prędkość, z jaką jedziemy. Sprawdzą też m.in., czy nie prowadzimy pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Unia Europejska przygotowuje się na pożary lasów. Poznaliśmy plan gotowości niemal 800 strażaków z 14 krajów, w tym Polski, będzie rozmieszczonych w najbardziej narażonych na pożary krajach wspólnoty, czyli na Cyprze, we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii i Grecji. Stan gotowości postawiona jest także unijna flota, czyli 22 samoloty gaśnicze i 5 śmigłowców. Najpierw Maja Chwalińska, a chwilę później światowa numer 1 powalczą dziś o awans do półfinału Rolanda Garrosa. Nasza tenisistka, która stała się objawieniem paryskiego turnieju na kort, wyjdzie za godzinę o 11 i zmierzy się z Anną Kalińską z Rosji. W drugim ćwierćfinale zagra dziś Aryna Sabalenka, która o Chwalińskiej mówi tak.
6: I've been watching couple of her matches.
7: Oglądałam kilka jej meczów, a kilka dni temu przypadkiem widziałam, jak trenowała. Korty ziemne naprawdę dobrze pasują do jej stylu gry. Dobrze się porusza, często zmienia rytm, jest sprytna, świetnie gra w obronie i jest wojowniczką. W przyszłości może być czołową zawodniczką w turze.
6: Yeah, definitely future top player.
1: Białorusinka bezpośrednio po meczu Chwalińskiej powalczy o półfinał French Open z Rosjanką Dianą Schneider.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Na Dolnym Śląsku do 16 stopni, na Podkarpaciu nawet 27, w większości regionów jednak od 22 do 25. I to są te najlepsze wieści, bo dużo słońca tylko na północnym wschodzie i na wybrzeżu. Poza tym może padać deszcz, możliwe też burze, miejscami z gradem.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Reklama. Zmagasz się z bólem mięśni, ścięgien albo przewlekłym napięciem ciała? Ból nie musi być codziennością. Odkryj terapię falą uderzeniową

0: Innowacyjną metodę wykorzystywaną w leczeniu ostrogi piętowej, łokcia tenisisty, golfisty, zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych, biodrowych oraz stawów kręgosłupa. Zaufaj technologii, która wspiera naturalne procesy regeneracji bez operacji i długiej rekonwalescencji. Przychodnia rehabilitacyjna Fizjo Ekspert przy ulicy 3 Maja 33 we Włocławku zaprasza. Telefon 507 212 155. I uwaga, tylko do końca czerwca z hasłem Telewizja Kujawy, zabieg krioterapii w prezencie. Zapraszamy.
1: Co robisz?
2: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
1: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
2: Serio? A co z serwisem?
1: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
2: Brzmi dobrze.
1: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
2: To mnie przekonałeś.
1: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
3: Po reklamie.
4: No to jest 10 na naszych radiowych zegarach. My jesteśmy cały czas na posterunku w najlepszym radiu w regionie.
5: Atmosfera w regionie już mocno przedweekendowa, więc my nie zamulamy. Podkręcamy tempo i pompujemy czystą energię do waszych głośników.
4: No cieszcie się tą środą, bo wolne jest już na wyciągnięcie ręki.
6: Po polsku na 101,4 FM.

0: No to takie pytanie do was, czy lubicie rowerowe wyzwania? No jeżeli tak, no to w Kowalu ruszyły właśnie zapisy na maraton hobby organizowany w ramach 7. wyścigu kolarskiego imienia Kazimierza Wielkiego.
1: To propozycja dla amatorów. Trasa liczy około 30 km, a udział dla mieszkańców Kowala jest bezpłatny.
0: Maraton odbędzie się 21 czerwca, start i meta zaplanowano przy ulicy Dobiegniewskiej.
1: Organizatorzy przypominają też o najważniejszej zasadzie, o której ostatnio mówiono, obowiązkowym kasku. Bez niego nie będzie można wystartować.
0: W wydarzeniu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, a młodzież od 15 roku życia za zgodą i pod opieką rodziców.
1: Liczba miejsc jest standardowo ograniczona do 30 uczestników, więc warto się pospieszyć.
0: Zapisy natomiast trwają już, patrzę, do 15 czerwca, no telefonicznie albo mailowo.
2: Reklama. Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
3: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło zaprasza serdecznie na pierwszy spektakl w ramach programu Teatr Polska. 18 czerwca o godzinie 19 będzie można obejrzeć spektakl Immunokracja, który opowiada o społeczeństwie jako ciele dotkniętym stanem zapalnym, którym są nasze konflikty, napięcia, cynizm i rozpacz. Bilety do nabycia na biletyna.pl oraz w kasie Brzeskiego Centrum Kultury w cenie 30 zł. Ale jeżeli chcą Państwo kupić kartę Teatromana, która obejmuje 4 spektakle od czerwca do końca października, to zapraszamy do Centrum Kultury. Można ją zakupić w cenie 100 zł. Zapraszam serdecznie.
2: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
2: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
0: Po reklamie. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
3: Spacer historyczny śladami włocławskiego przemysłu. Nowe przepisy dotyczące najmłodszych uczestników ruchu oraz weekendowe utrudnienia na drogach. Patryk Jaramierski, Puls Włocławka, zapraszam. Urząd Miasta Włocławek zaprasza na bezpłatny spacer historyczny poświęcony przemysłowej historii miasta. Wydarzenie odbędzie się w sobotę, 6 czerwca, a poprowadzi je Tomasz Wąsik, kierownik Muzeum Historii Włocławka. Uczestnicy poznają dzieje włocławskich fabryk, przemysłowców i pracowników, a także rolę miasta w rozwoju gospodarczym kraju. Ważnym elementem spaceru będzie historia włocławskiego fajansu, którego tradycje są żywe do dziś. Zbiórka zaplanowana jest na godzinę 11 przed informacją turystyczną przy ulicy Okrzei 65. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zmienią się przepisy dotyczące najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Dzieci i młodzież do 16 roku życia będą musiały obowiązkowo jeździć w kaskach podczas korzystania z rowerów, hulajnóg elektrycznych oraz innych urządzeń transportu osobistego. Nowe regulacje mają poprawić bezpieczeństwo i ograniczyć liczbę poważnych urazów głowy, których w ostatnich latach przybywało wraz z rosnącą popularnością jednośladów. Mówi Piotr Kowal, poseł na Sejm RP.
4: Czyli od teraz to, o co apelowały różnego rodzaju organizacje, które mówiły o bezpieczeństwie dzieci, że dołączamy do tych krajów, które mają obowiązek stosowania kasków. Dlaczego to takie ważne? Dlatego, że według badań obrażenia głowy, które występują u użytkowników ruchu drogowego, obrażenia głowy to jest nawet do 41% danych, które posiadamy. To jest bardzo dużo, a kask, szczególnie u dzieci, czyli u osób, które dopiero kształtują się pod każdym względem, również jeżeli chodzi o swoją fizjonomię, o grubość kości, to jest inwestycja w ich bezpieczeństwo, w ich zdrowie, a nawet w ochronę przed utratą życia.
3: Warto przypomnieć również, że sam kask nie wystarczy. Powinien być właściwie dobrany do wieku i obwodu głowy dziecka. Dobrze zapięty oraz posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa. Tylko wtedy będzie skutecznie chronił podczas jazdy. Za brak kasku dziecku do 16 roku życia przewidziano mandat w wysokości 100 zł. Policja i eksperci przypominają jednak, że celem nowych przepisów nie jest karanie, a zwiększenie bezpieczeństwa najmłodszych. W związku z koncertem Fajansowe Sny, organizowanym w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego w weekend 6 i 7 czerwca w centrum Włocławka, wystąpią utrudnienia w ruchu. W sobotę 6 czerwca zamknięta będzie ulica Bulwary na odcinku od ulicy Bechiego do ulicy Towarowej. Nieprzejezdny będzie także fragment ulicy Bechiego od Centrum Kultury Browar B w kierunku Bulwarów. Informacje o objazdach pojawią się również przy ulicy Łęckiej i Związków Zawodowych. Powrót do normalnej organizacji ruchu planowany jest po zakończeniu koncertu w niedzielę, 7 czerwca.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka.

kinka prostych słów. Opowiedz mi o sobie.

0: No to co, jest parę minut przed godziną 11, więc pora kończyć ten środowy poranek. Słuchajcie, mamy dla was ważne ogłoszenie. No Patryka w piątek nie będzie, no bo ucieka na długi weekend.
1: Melduję, że znikam ładować baterię, ale zostawiam was w najlepszych możliwych rękach.
0: Dokładnie tak, ja zostaję na posterunku, słyszymy się w piątek rano. Będziemy wspólnie świętować ten wyjątkowy drugi piątek w tygodniu. A no teraz życzymy wam pięknego, wolnego czwartku. Bartek Skrajnowski,
1: Patryk Jaremierski.
0: Kłaniamy się.
1: Do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Mamo, patrz! Ta podłoga to prawdziwy dotykowy ekran!
4: Tak, synku, to Pixland. To dotykowe, interaktywne podłogi LED, które reagują na każdy twój ruch. Widzę, że bawią się tu dzieci, młodzież i nawet my, dorośli.
3: Świat gier w prawdziwym życiu, wow! Mamo, a możemy tu zrobić moje urodziny?
4: Jasne, Pixland jest po prostu idealny. Na urodzinki, spotkanie z ekipą, rodzinny wypad, a nawet wyjście z całą klasą.
3: To co, chodzimy do gry?
4: Pewnie! Odłóż telefon i wchodzimy do świata Pixland. Tu gra dzieje się naprawdę. Pixland. Level Up. Świat gier w prawdziwym życiu. Włocławek, ulica Smolna 6. Zarezerwuj już dziś.
2: Po reklamie. WPP na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Koniec redukowania punktów za poważne wykroczenia drogowe. Upalnie, ale i deszczowo, taka pogoda w długi weekend. Wieczorem towarzyskie starcie piłkarskie Polska-Nigeria. Marcin Krzemiński. Od dziś kierowcy nie mogą już redukować liczby punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia drogowe. Nadal będzie można raz na pół roku wziąć udział w płatnym szkoleniu i zmniejszyć liczbę punktów o 6, ale są znaczne ograniczenia. Agnieszka Wynarska.
2: Chodzi o poważne wykroczenie zagrożone też największą liczbą punktów karnych, mówi podkomisarz Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
3: Na przykład rażące przekroczenie prędkości, bądź też nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, do tych punktów już nie będzie mógł zredukować, te punkty będą zablokowane. Będzie można sobie raz na pół roku zredukować punkty na przykład za jakieś drobniejsze wykroczenia typu nieprawidłowe parkowanie.
2: Nowe przepisy zaostrzają też kary za drift i nielegalne wyścigi. Za driftowanie lub jazdę na tylnym kole jest 10 punktów karnych, a jeżeli dojdzie do kolizji, policjant może doliczyć dodatkowe 12 punktów.
1: Przypomnę, że także od dziś dzieci do 16 roku życia mają obowiązek jazdy w kasku na rowerze i hulajnodze elektrycznej. Zaostrzenie relacji między Ukrainą i Polską nie przynosi korzyści ani Ukraińcom, ani Polakom. Nie wolno nakręcać spirali nienawiści, gdy wisi nad nami zagrożenie ze strony odwiecznego wroga Rosji, oświadczył minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sibicha. Przypomniał, że w ciągu ostatnich 2 lat nasze dwa kraje prowadziły konstruktywny dialog na sporne tematy historyczne. Odblokowane zostały ekshumacje i odbyły się ponowne pochówki ofiar. Sybicha odniósł się w ten sposób do tego, co ostatnio dzieje się na linii Warszawa-Kijów. Polskie władze potępiają nazwanie ukraińskiej jednostki imieniem UPA i zastanawiają się nad odebraniem Wołodymirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Dobra wiadomość, długi czerwcowy weekend będzie generalnie ciepły, a miejscami wręcz upalny. Zła, będzie często padać. Takie są prognozy na najbliższe dni. Temperatura będzie się miejscami zbliżać nawet do 30 stopni, ale wszędzie, zwłaszcza popołudniami, mogą się pojawić burze.
4: Szczególnie w centrum, na południu oraz we wschodniej połowie kraju. Miejscami mogą im towarzyszyć intensywne opady deszczu, grad i porwisty wiatr.
1: Mówi synoptyk Agnieszka Prasek. To miało być przetarcie przed mundialem, ale został mecz na otarcie łez. Wieczorem piłkarski pojedynek naszej kadry, która zmierzy się towarzysko z Nigerią. Polacy, jak wiadomo, na ruszające w przyszłym tygodniu Mistrzostwa Świata nie jadą, więc dzisiejsze spotkanie będzie okazją do sprawdzenia nowych graczy. O czym więcej Mateusz Stanicki.
5: Selekcjoner Jan Urban zapowiedział, że choć na murawie Stadionu Narodowego zobaczymy w wejściowej jedenastce podstawowych graczy kadry, takich jak Robert Lewandowski czy Piotr Zieliński, to jednak nie zabraknie też zmienników. Na swoją szansę czeka m.in. wybrany najlepszym napastnikiem Ekstraklasy Karol Czubak, bo trener zdaje sobie sprawę, że czas poszukać następcy Lewandowskiego.
6: To będzie niemożliwe, żeby Roberta zastąpić, jeśli popatrzymy na ile spotkań i ilość strzelonych bramek. Tacy goście się rodzą raz na nie wiadomo ile lat i będzie bardzo, bardzo trudno.
1: Początek spotkania na Stadionie Narodowym o 20:45.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Maksymalnie 14 stopni na Przedgórzu Sudeckim, do 18 na Dolnym Śląsku, nawet 26 na Podkarpaciu. Na ogół jednak od 22 do 25. Najwięcej słońca w Trójmieście i na Podlasiu, poza tym przewaga chmur. Od wspomnianego Dolnego Śląska w głąb kraju będą się przemieszczać deszczowe chmury, możliwe też burze z gradem.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama.
8: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło zaprasza serdecznie na pierwszy spektakl w ramach programu Teatr Polska. 18 czerwca o godzinie 19 będzie można obejrzeć spektakl immunologiczny.

0: Technokracja, który opowiada o społeczeństwie jako ciele dotkniętym stanem zapalnym, którym są nasze konflikty, napięcia, cynizm i rozpacz. Bilety do nabycia na biletyna.pl oraz w kasie Brzeskiego Centrum Kultury w cenie 30 zł. Ale jeżeli chcą Państwo kupić kartę Teatromana, która obejmuje 4 spektakle od czerwca do końca października, to zapraszamy do Centrum Kultury. Można ją zakupić w cenie 100 zł. Zapraszam serdecznie.
1: Po reklamie. To jest audycja Wokół nas. Na 101 i 4 FM.
2: Dzień dobry, przed mikrofonem Anna Majchrowicz, to jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu, a naszym gościem jest dr Anna Muszyńska-Krajewska, ginekolog, położnik. Witam Panią.
3: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
2: Pani doktor, w pewnym okresie, czasami wcześniej, czasami później, w organizmie kobiety zachodzą pewne zmiany, szczególne zmiany, ten czas nazywamy menopauzą. Czym jest menopauza, co wówczas dzieje się w organizmie kobiety?
3: Menopauza to ścisła definicja mówi, że jest to ostatnia miesiączka w życiu kobiety, czyli to ostatnie krwawienie, po którym następuje okres bez krwawienia minimum 12 miesięcy, ale w takim szerszym kontekście jest to naturalny proces, w którym dochodzi do wygasania czynności jajników, zarówno tej hormonalnej, jak i rozrodczej, czyli jajnik nie jest już zdolny do produkcji komórki jajowej, do wygenerowania owulacji i de facto możliwości zajścia w ciążę. Natomiast jeśli chodzi o funkcję hormonalną, to głównie można powiedzieć drastycznie spada produkcja estrogenów i progesteronu, ale jajnik nie do końca przestaje pracować, ponieważ zachowana jest funkcja hormonalna do wydzielania androgenów, takich jak testosteron czy androstendion, które również mogą zostać obwodowo metabolizowane do hormonów, które mają działanie estrogenowe. Jest to taki okres przemian, gdzie następuje przejście z okresu płodności do okresu właśnie tej bezpłodności i następują na przykład zmiany w różnych tkankach, w tych tkankach, których są receptory dla estrogenów. I kobieta może przez to odczuwać różne dolegliwości, na przykład jeśli chodzi o mózg, bo tam jest dużo też receptorów do estrogenów, drażliwość, uczucie zmęczenia, uderzenia gorąca, nocne poty, zmienia się też, następuje utrata masy kostnej, tak? Może to doprowadzić do osteoporozy. Troszeczkę zmienia się tutaj nawilżenie skóry pod wpływem estrogena, skóra jest bardziej napięta, nawilżona,
2: starzejemy się.
3: Może dochodzić również do atrofii urogenitalnej, czyli
2: suchości
3: pochwy, częstszych infekcji, bolesnych stosunków, spada też libido, no dochodzi do po prostu różnych zmian, które no nie zawsze są akceptowalne i trzeba je po prostu leczyć.
2: A jak sobie z nimi choćby w pewnym stopniu poradzić, powiemy nieco później. A teraz zapraszam Państwa na przerwę, niebawem wrócimy na antenę.
1: Wokół nas. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Lubisz na ostro? To będzie na ostro. Pizzeria Pepperoni. Zapraszamy na pizzę w nowej jakości i doskonałym smaku. U nas również zestawy obiadowe oraz sałatki. Więcej na www.pizzeriapepperoni.eu. Przyjdź, zjedz u nas lub zamów przez telefon. Włocławek Michelin, ulica Kaletnicza 12, telefon 731 011 180 oraz Szpital Górny, ulica Lipowa 37, telefon 513 908 983. Pepperoni. Smak, który rozpala apetyt.
2: Budujesz dom? Remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
3: Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabat aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37 przez 39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro. Włocławek, ulica Zielna 37. 7 przez 39. Szczegóły na bokaro.pl.
0: Po reklamie. To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
4: Anna Majchrowicz, słuchają Państwo programu Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest dr Anna Muszyńska-Krajewska, ginekolog, położnik, a tematem spotkania menopauza. Pani doktor, kobiety w różnym wieku wchodzą w okres menopauzy. Od czego to może zależeć? Kiedy dochodzi do przedwczesnej menopauzy i dlaczego tak się dzieje?
5: Przeciętny wiek menopauzy w Polsce to jest 51 rok życia. Natomiast jeżeli ta utrata funkcjonowania jajnika nastąpi przed 40 rokiem życia, wtedy potocznie mówimy o przedwczesnej menopauzie, ale tak naprawdę jest to przedwczesne wygasanie czynności jajników. Tak naprawdę 70% przyczyn nie jest do końca poznana, ale jest również kilka czynników, które mogą do tego doprowadzić. Na przykład czynniki genetyczne, taka skłonność genetyczna. Warto wypytać pacjentkę, czy w rodzinie nie występowała przedwczesna menopauza, ale również mogą to być takie zespoły genetyczne jak zespół Turnera czy zespół łamliwego chromosomu X. Również czynniki immunologiczne, czyli po prostu takie, które doprowadzają do produkcji przeciwciał, które atakują komórki jajnikowe. Częściej występuje to na przykład w zespole Hashimoto, czy w cukrzycy typu pierwszego, czy w celiakii, czy innych chorobach o podłożu autoimmunologicznym. Ale również czynniki środowiskowe, jak palenie papierosów, które średnio przyspiesza wiek menopauzy o 2-3 lata. Również przewlekły stres. Jak wiemy, stres może również doprowadzić w ogóle do zatrzymania na przykład miesiączki, ale czasowo, tak, ale również
6: stres
5: może...
6: jest zabójczy.
5: Tak, przyspieszyć na przykład to przedwczesne wygasanie czynności, ale również czynniki jatrogenne, czyli inaczej spowodowane na przykład koniecznością terapii, czy onkologicznej, czy radioterapii, czy terapii jakimiś silnymi lekami, które mogą w jakiś sposób doprowadzić do uszkodzenia jajników. Ale również wirusy, na przykład wirus świnki może uszkodzić komórki jajnika.
6: Dlatego warto się zaszczepić.
5: Warto się zaszczepić, warto się dowiedzieć, czy w dzieciństwie przechodziła kobieta świnkę. Jeśli nie, to są na to skuteczne szczepienia.
4: Przed nami przerwa, wkrótce do Państwa wrócimy.
0: Wokół nas. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 7010 54 413 7010 54 413 7010. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
2: W salonach Drabczak druga para do każdej pary. Wiadomo, chodzi o okulary. Szczegóły w salonach Drabczak przy ulicy Kaliskiej i Rzemieślniczej. Zapraszamy.
3: Poczuj, gdzie zaczyna się prawdziwa przyjemność. Audi Płock. Nowy salon i serwis przy trasie Popiełuszki 12. Przestrzeń stworzona z myślą o tych, którzy cenią wyjątkowe doświadczenia i perfekcję w każdym detalu. Sprawdź samochody dostępne od ręki. Skorzystaj z atrakcyjnych promocji. To idealny moment, by wyruszyć w drogę nowym Audi. A jeśli chcesz poczuć prawdziwą przewagę już teraz, umów się na wyjątkową jazdę testową. Do zobaczenia. Audi Płock. Tu pasja spotyka doskonałość.
0: Po reklamie.
4: Po polsku.

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Anna Majchrowicz, rozmowy o zdrowiu wracają do Państwa, wracają na antenę, a naszym ekspertem jest dr Anna Muszyńska-Krajewska, ginekolog, położnik, a rozmawiamy o menopauzie. Pani doktor, wróćmy jeszcze na moment do objawów, jakie daje menopauza. Jakie sygnały wysyła ciało kobiety, powiedzmy jeszcze raz?
2: Tak, więc być może warto też wspomnieć o perimenopauzie, czyli takim okresie poprzedzającym tą ostatnią miesiączkę w życiu. To jest czasem nawet kilka lat, zanim dojdzie do, prawda, wygaśnięcia, bo przecież jajniki nie od dnia tracą swoją funkcję, tylko po prostu stopniowo następuje utrata tych komórek jajowych i zmniejszenie się potencjału co do produkcji estrogenów i progesteronu, a więc mogą te objawy być troszeczkę początkowo subtelne, a potem się nasilać, kiedy następuje tak zwana ta burza hormonalna, kiedy ta fabryka przeobraża się z produkcji estrogenów na produkcję troszeczkę innych hormonów. Oczywiście nie są to jakieś duże ilości, ale jednak mimo wszystko nawet podkreśla się w piśmiennictwie, aby tych jajników nie usuwać, jeśli nie ma takiej konieczności, na przykład jeżeli jest jakaś inna przyczyna operacji typu mięśniaki, bo one jednak jakąś funkcję hormonalną nawet wiele lat po menopauzie mają. A zatem są to objawy związane na przykład z ośrodkowym układem nerwowym, czyli drażliwość, bezsenność, uderzenia gorąca, nocne poty, skłonność do depresji.
1: Tycie.
2: Zmienia się metabolizm przecież. Przeważa metabolizm taki, który jest nastawiony na produkcję tkanki tłuszczowej, a nie na jej spalanie. Więc ten tłuszcz odkłada się po prostu bardziej tutaj, nawet jeśli chodzi o brzuch. Tak, w obrębie bardziej tutaj brzucha. Też no, inne miejsca są, prawda? Taki bardzo charakterystyczny jest tutaj
1: otyłość
2: brzuszna. Tak. Jest to też związane z insulinoopornością. Zmienia się troszeczkę, prawda, napęd. No troszeczkę jesteśmy bardziej zmęczone w tym okresie. Musimy się dłużej regenerować. Organizm potrzebuje więcej odpoczynku. Zmniejsza się gęstość mineralna kości, zmienia się, prawda, tutaj libido, tak? Kobiety często skarżą się na spadek libido. No jest to taki naturalny niestety proces, gdzie już no wiadomo, że kobieta nie będzie rodziła, więc też ten napęd seksualny jest niestety mniejszy. Spada, ale jest w jakimś sensie zachowany przez to, że właśnie jajnik produkuje te hormony o funkcji androgennej. One nie zawsze dają korzystne objawy, bo mogą powodować na przykład nadmierne owłosienie, tam gdzie nie powinno być tego owłosienia względem, oczywiście mówiąc tutaj pod względem kobiet, czyli na przykład wąsik czy broda, pojawiają się na przykład takie włoski, ale przez to, że te hormony istnieją, no to troszeczkę ta tutaj możemy powiedzieć o ochronie, jeśli chodzi o libido, czy ochronie kości i stawów, bo na przykład objawy stawowe są również bardzo charakterystyczne dla okresu perimenopauzy.
1: Czyli
2: pojawiają
1: bóle,
2: się takie bóle stawowe, szczególnie jeśli chodzi o drobne stawy, rąk czy stóp. Cóż jeszcze, no wypadanie włosów, tak, pogorszenie jakości cery, pogorszenie wzroku, tak, przecież no tutaj również pojawia się, jeśli ktoś nie miał wcześniej wady wzroku, no to dalekowzroczność, konieczność wyrobienia sobie okularów do czytania, tak? Czyli też jest jakby taki sygnał, że gdzieś tam zbliżamy się do okresu takiego menopauzy, tak?
1: A teraz przed nami przerwa, do usłyszenia już wkrótce.
0: Wokół nas. WPP na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
2: Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584.
0: Po reklamie.

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Anna Majchrowicz, witam Państwa ponownie. To jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. A wraz ze mną wita Państwa dr Anna Muszyńska-Krajewska, ginekolog, położnik, gość dzisiejszego odcinka, który poświęcony jest menopauzie. Pani doktor, powiedzmy na koniec, co kobiety w okresie menopauzy mogą zrobić, aby sobie pomóc, nie godząc się na te wszystkie, na to złe samopoczucie, na te złe symptomy, które wysyła organizm,
2: oczywiście,
1: które wysyła ciało.
2: Tak jak sobie mówi, jeżeli kobieta nie ma takiej potrzeby, ona nie chce, czuje się dobrze, bo czasami jest tak, że oczywiście te objawy menopauzy są na tyle łagodne, że kobieta akceptuje, że jest to naturalny proces, no bo jednak niestety jest to proces naturalny. Można powiedzieć, że to nie jest choroba, tylko naturalny etap w życiu. Jeżeli kobieta czuje się dobrze, nie ma nasilonych objawów, to nie ma oczywiście żadnych wskazań do stosowania hormonalnej terapii zastępczej, więc my tych hormonów tak zwanych nie będziemy każdej kobiecie na siłę, za przeproszenie, nim wciskać, więc to jest tylko dla tych, które chcą poprawić jakość życia, chcą poprawić komfort życia i tak jak pani powiedziała, no nie godzą się w pewnym sensie na te negatywne skutki. A zatem mamy tutaj, oczywiście mówimy o hormonalnej terapii zastępczej, tak samo jak jest niedoczynność tarczycy i my dostarczamy hormonów tarczycy, tak tutaj, kiedy następuje niedobór estrogenów, to my te estrogeny musimy dostarczyć. Oczywiście jeśli kobieta ma zachowaną macicę, to musimy również dostarczyć hormon o charakterze progesteronowym, aby ochronić błonę śluzową macicy przed nadmiernym przerostem, co mogłoby doprowadzić do rozrostów endometrium, a w konsekwencji raka endometrium. Więc no musi to być taka kombinowana terapia dwuskładnikowa. Ona może być w formie plastrów czy w formie tabletek, ale no zawsze musi to być ta dwuskładnikowa. Natomiast jeśli kobieta ma na przykład założoną wkładkę z lewonorgestrelem, już ta macica jest chroniona, wtedy możemy jej zaproponować estrogeny w formie żelu, czy w formie plastrów, czy w formie tabletek. Albo jak kobieta nie ma macicy, to również tylko wyłącznie estrogen możemy stosować. Są również leki takie selektywne tkankowo jak tibolon, które są metabolizowane do estrogenów, progesteronu i troszeczkę do androgenów.
1: To jest nazwa ogólna, tak?
2: Nazwa ogólna to nie jest nazwa preparatu. To jest taki lek, który głównie jest zarezerwowany do leczenia osteopenii czy osteoporozy, ale również ma świetne działanie, jeśli chodzi o terapię hormonalną zastępczą.
1: To jest lek na receptę?
2: To jest lek na receptę. Oczywiście wszystkie te leki powinno się wdrożyć po przeprowadzeniu badania ginekologicznego, po wykonaniu badań laboratoryjnych, po to, aby odpowiednio tutaj kobietę przygotować i bezpiecznie stosować tą terapię. Jeszcze powiedzmy o estrogenach miejscowych, tak? Czyli o estriolu czy beta-estradiolu, które stosujemy miejscowo po to, aby niwelować skutki tej atrofii urogenitalnej, która można powiedzieć, że jest jedną z najmniej takich przyjemnych, czy może źle powiedziałam, czyli jest jedną z bardziej dokuczliwych tutaj objawów menopauzy, gdzie po prostu jest taka suchość pochwy, bolesność przy stosunku, czy bolesne oddawanie moczu, skłonność do infekcji. No jest to coś, z czym po prostu ciężko sobie często poradzić, a tutaj bardzo prosto można tą terapię miejscową zastosować. Wtedy nie trzeba tej ogólnej terapii, jeśli ktoś, nie wiem, nie chce, czy ma przeciwwskazania, to jak najbardziej miejscowo, nie szkodzimy sobie, to działa tylko miejscowo i daje naprawdę bardzo dobre efekty.
1: I to jest również terapia zalecana przez lekarza, czy można...
2: To jest terapia zlecona przez lekarza. We własnym zakresie jedynie możemy sobie pomóc, stosując preparaty na przykład z kwasem hialuronowym, czy innymi takimi składnikami nawilżającymi jak ektoina, albo fitoestrogeny, to farmaceuta tutaj może coś polecić, tak? Natomiast no, my lekarze głównie tutaj skupiamy się na jednak terapii, która ma najsilniejsze działanie i bardziej zależy, żeby jednak ten efekt był, tak? Więc tutaj mówimy bardziej o tej hormonalnej terapii na receptę.
1: O hormonalnej terapii zastępczej.
2: Tak, o hormonalnej terapii zastępczej. Jeszcze podkreślmy, bo no nie powiedziałyśmy, że tutaj ważne jest o to badanie piersi, dlatego że wiadomo, istnieją nowotwory hormonozależne, a receptory dla hormonów są również w tkance piersi, więc tutaj trzeba to badanie bezwzględnie przed wdrożeniem przeprowadzić, badanie piersi, mammografię.
1: I później systematycznie kontynuować.
2: I systematycznie kontrolować, po to, aby właśnie mieć pewność, że nic złego się nie dzieje.
1: Dziękuję pięknie.
2: Dziękuję uprzejmie.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu, naszym ekspertem była dzisiaj dr Anna Muszyńska-Krajewska, ginekolog, położnik. Do usłyszenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.
0: Wokół nas. po polsku na 101 i 4.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Obowiązkowe kaski od dziś dla dzieci i młodzieży na hulajnogach. Ukraina uderzyła dronami w Petersburg tuż przed ekonomicznym forum. Dziś po południu blokada Zakopianki sparaliżuje wyjazd z Krakowa na Podhale. Agnieszka Trojanowska, BIS. Od dziś młodzież do 16 roku życia może jeździć na hulajnogach elektrycznych wyłącznie w kaskach. Przepisy obejmą też dzieci do 7 roku życia przewożone rowerem, by egzekwować nowe prawo i sprawdzać, czy kaski na głowach dzieci są. Policja ma pojawiać się teraz częściej na miejskich placach i w okolicach szkół. Młodzież zapewnia, że rozumie nowe przepisy.
2: Żeby być bezpiecznym, bardziej jest się dojrzałym i się wie, co się robi bardziej.
3: Nasi bliscy się poturbowali, tak można powiedzieć, na takich wyczynach.
4: Zdarzało się wcześniej czasem. Jak zaczął być ten szum na to jeżdżenie w kasku, to wtedy dopiero zacząłem.
1: Za brak kasku dziecka pouczenie i mandaty dostawać będą opiekunowie. Ukraińskie drony uderzyły w obiekty energetyczne i wojskowe w Petersburgu. Ukraińcy przekazali, że zaatakowali m.in. terminal naftowy oddalony o ponad 1000 kilometrów od granicy z Ukrainą. To odwet za ostatni zmasowany rosyjski atak na Ukrainę, w którym zginęło ponad 20 osób. Uderzenie w Petersburg jest wizerunkowym policzkiem dla Putina. Dziś rusza tam Międzynarodowe Forum Ekonomiczne. Kolejni właściciele samochodów zgłaszają od rana do policji w Poznaniu uszkodzenie pojazdów, do których doszło w nocy lub nad ranem, mówi podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
5: Do tej pory odnotowaliśmy takie zdarzenia na kilku dzielnicach. To Stare Miasto, Wilda czy poznańskie Jeżyce. Jak ustalili policjanci, sprawca idąc z ulicami miasta uszkadzał karoserię zaparkowanych samochodów poprzez rysowanie znaków, liczb, krzyżyków czy też napisów. Stawiał on doniczki na autach, kamienie czy też posypywał piachem dachy.
1: Policjanci zabezpieczyli monitoringi, by wytypować podejrzanego i go zatrzymać. Docierają także do kolejnych pokrzywdzonych, których może być nawet kilkudziesięciu. To może być trudny początek długiego weekendu dla przejeżdżających przez Zakopiankę i Kraków. Zanim na dobre się rozpocznie, kierowcy wyjeżdżający z miasta mogą utknąć w korkach. To dlatego, że przeciwnicy budowy trasy S7 Kraków-Myślenice zapowiedzieli protesty na głównych trasach wylotowych z miasta, o czym Katarzyna Mynaczek.
6: Dzień nie jest przypadkowy. Chodzi o to, żeby przysporzyć kierowcom trudności w czasie dużego ruchu. Od godziny 16 protestujący blokować będą 3 miejsca. Mają pojawić się na ulicy Wielickiej na zjeździe z autostrady A4 w kierunku Wieliczki, na ulicy Zakopiańskiej przy zjeździe z A4 w kierunku Myślenic i na Zakopiance w Gaju. Organizatorzy w ten sposób pokazać chcą swój sprzeciw wobec planowanego przebiegu nowej ekspresówki, z którym nie zgadza się żadna z podkrakowskich gmin, między innymi gmina Skawina.
1: Akcja zbiega się z początkiem wyjazdów na długi weekend, dlatego kierowcy powinni spodziewać się utrudnień i wydłużonego czasu przejazdu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla 9 województw na terenie południowej i zachodniej Polski. Już za godzinę o 13:00 zagrzmieć może w województwie opolskim i śląskim oraz części zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego. Z kolei dla małopolskiego i podkarpackiego oraz części świętokrzyskiego ostrzeżenia przed burzami zaczną obowiązywać za 2 godziny. To alerty pierwszego stopnia w 3-stopniowej skali.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101,4 FM.
1: Popołudnie burzowe.

0: Na południu i zachodzie Polski, a póki co zachmurzenie małe i umiarkowane, a na termometrach dziś do 14 stopni na Przedgórzu Sudeckim, do 17 na południowym zachodzie, do 22-25 na przeważającym obszarze kraju, a najcieplej na południu do 27.
1: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
2: Jesteśmy po 12, środa, ale trochę taki piątek, no nie? Moi drodzy, słuchajcie, długi weekend, oczywiście czas starty. Dzisiaj będziemy mówić o tym, co podczas długiego weekendu w naszym regionie się dzieje. W tej godzinie wrócimy też do wczorajszej konferencji prasowej prezesa klubu koszykówki Włocławek. Trener zostaje czy wylatuje? O tym porozmawiamy również.

0: Popołudnie na najlepszej fali w regionie. Słuchajcie, coraz bliżej do długiego weekendu, a ten długi weekend to też sporo ciekawych wydarzeń w naszym regionie. Na przykład we Włocławku Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 7 czerwca, czyli w najbliższą niedzielę, mnóstwo koncertów. Na włocławskich bulwarach wystąpią Andrzej Piaseczny, Ania Dąbrowska, Grzegorz Chyży, Kaja, Tomasz Organek, Reni Jusis, Piotr Rogucki i Tede. Będzie się działo to przy pomniku Ludziom Pracy, ale jeżeli niedziela będzie deszczowa, to impreza ma być przeniesiona do Hali Mistrzów. Wstęp oczywiście bezpłatny.
1: Reklama. Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
2: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku. Profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
1: Zapraszamy do oddziału we Włocławku. Ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
2: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
3: Po reklamie. Jak Włocławek. Po polsku na stoi.

0: Reklama.
1: Zmagasz się z bólem mięśni, ścięgien albo przewlekłym napięciem ciała? Ból nie musi być codziennością. Odkryj terapię falą uderzeniową, innowacyjną metodę wykorzystywaną w leczeniu ostrogi piętowej, łokcia tenisisty, golfisty, zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych, biodrowych oraz stawów kręgosłupa. Zaufaj technologii, która wspiera naturalne procesy regeneracji bez operacji i długiej rekonwalescencji. Przychodnia rehabilitacyjna Fizjo Ekspert przy ulicy 3 Maja 33 we Włocławku zaprasza. Telefon 507 212 155. I uwaga, tylko do końca czerwca z hasłem Telewizja Kujawy, zabieg krioterapii w prezencie. Zapraszamy.
2: Co robisz?
3: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
2: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
3: Serio? A co z serwisem?
2: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynników.
3: Brzmi dobrze.
2: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
3: To mnie przekonałeś.
2: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
0: Po reklamie. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
4: Na Biojarmarku wciąż można trafić na nowych wystawców oraz odbyła się konferencja prasowa Klubu Koszykówki Włocławek z nowym prezesem. Patryk Jaromierski, Puls Włocławka, zapraszam. Termin realizacji zielonych terenów Śródmieścia został przedłużony. Zgodnie z pierwotną umową prace miały zostać ukończone z końcem lutego. Jednak z uwagi na zimowe warunki atmosferyczne, wykonawca otrzymał czas do końca maja. Ten termin również nie został dotrzymany. Kolejny wyznaczony przez Urząd Miasta termin to koniec czerwca. Centrum miasta jest rozkopane, ruch pojazdów utrudniony. Do sprawy odnieśli się na konferencji prasowej przedstawiciele lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości. Mówi Jarosław Chmielewski, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.
5: Mogliśmy usłyszeć na ostatniej sesji Rady Miasta, jak jeden z radnych koalicji rządzącej, zresztą były pracodawca prezydenta, tak chwalił prezydenta i mówił o tym, że takiego prezydenta Włocławek jeszcze nie miał. I powiem tak, patrząc na kwestie związane z tym, że tak naprawdę nie wiemy, którą ulicą dzisiaj przejedziemy, a którą jutro, to faktycznie takiego chaosu komunikacyjnego jeszcze to miasto nie widział.
4: Kolejnym problemem związanym z przedłużającymi się pracami jest utrudnienie funkcjonowania włosawskich przedsiębiorców działających przy remontowanych drogach. Prezydent Kukucki rozmawiał z przedstawicielami Balzoli, czyli wykonawcy. Ich efektem było właśnie wydłużenie terminu prac. Mówi Janusz Dębczyński, wiceprzewodniczący Rady Miasta Włocławek.
6: Prezydent na sesji tydzień temu zapowiadał, że w sposób kategoryczny rozmówi się z tym nierzetelnym wykonawcą tychże terenów zielonych Śródmieścia. No i miał to zrobić chyba na drugi dzień, ale jak widzę i słyszę, żadnej informacji i żadnego komunikatu z tych rozmów nie ma. Natomiast konsekwencja jest taka, że pomimo tego, że termin upłynął 29 maja, to w dalszym ciągu te roboty są rozgrzebane i jeszcze dużo czasu pewnie będzie potrzeba, żeby ta firma je zakończyła.
4: Balzola wygrała przetarg na wykonanie inwestycji 3 maja w Onerfem. Prace mają przebiegać etapami.
0: To jest Puls Włocławka. Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: po polsku.
1: Moi drodzy, wróćmy jeszcze do tematu Anwilu Włocławek. Sezon się zakończył, ale rozpoczęły się od razu przygotowania do kolejnego. Wczoraj nowy prezes klubu koszykówki Włocławek, Hubert Heyman, zwołał konferencję prasową i tam mówił m.in. o przyszłości trenera. Okazuje się, że ten nie ma co liczyć za bardzo na swoją przyszłość właśnie we Włocławku. Co prawda, kontrakt Ronena Ginzburga jest ważny, ale klub, jak poinformował prezes, już prowadzi negocjacje w sprawie polubownego rozwiązania tego kontraktu. W skrócie, prezes powiedział, że obecny trener nie pasuje do jego wizji budowania zespołu. Więcej szczegółów, także nazwisko nowego trenera ma być znane wkrótce, a więcej o tej konferencji prasowej wczorajszej konferencji prasowej przeczytasz na www.kujawy.info.
0: Reklama.
2: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne. Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Chojnek Wiktorowo.
0: Po reklamie.

0: po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Planujący wakacyjne loty powinni już teraz kupować bilety. Rekordowa liczba cudzoziemców uzyskała niemieckie obywatelstwo. Zjazd zabytkowych pojazdów w Iławie już niebawem. Agnieszka Trojanowska-Bis. To ostatnie dni na zakupy w miarę tanich biletów lotniczych na wakacje, twierdzą eksperci, bo na razie spodziewanych mocnych podwyżek cen wynikających z bardzo drogiego paliwa lotniczego nie widać, zwłaszcza u przewoźników niskokosztowych. Póki co na wakacyjne loty po Europie można znaleźć sporo dość tanich biletów, bo po pierwsze przewoźnicy boją się przerzucać na pasażerów koszty drogiego paliwa, a po drugie na polskim rynku trwa właśnie wojna o pasażera, mówi Mariusz Piotrowski z serwisu Fly for Free.
2: Linie lotnicze muszą bardzo mocno stymulować ten popyt z uwagi na ogólną niepewność w związku z kryzysem geopolitycznym na Bliskim Wschodzie. I te ceny faktycznie trzymają się na bardzo niskim poziomie i wydaje się, bardzo prawdopodobne jest to, że jest

0: miejsc w samolocie. A póki co w Polsce ceny paliwa dla kierowców są regulowane. Jutro i w piątek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł 94 grosze, benzyny 98 6,52, a oleju napędowego 6,40, ogłosił minister energii. Oznacza to, że ceny maksymalne benzyny będą niższe niż dzisiaj, cena diesla pozostanie bez zmian. Ukraina zaatakowała Petersburg. Drony uderzyły w obiekty energetyczne i wojskowe. Dziś rusza tam Międzynarodowe Forum Ekonomiczne, o czym Tomasz Orchowski.
1: Ukraińcy przekazali, że zaatakowali między innymi terminal naftowy w Petersburgu, oddalony o ponad 1000 kilometrów od granicy z Ukrainą. To odwet za ostatni zmasowany rosyjski atak na Ukrainę, w którym zginęło ponad 20 osób. Uderzenie na Petersburg jest wizerunkowym policzkiem dla Władimira Putina, bo dyktator bardzo chciałby pokazać, że rosyjska gospodarka ma się świetnie, tak jak zagraniczne inwestycje. Na forum po raz pierwszy od lat przyjechała amerykańska delegacja, są też przedsiębiorcy z Niemiec. W sumie Rosjanie zapowiadali udział około 20 tysięcy osób z ponad 100 krajów.
0: Rekordowa liczba cudzoziemców uzyskała niemieckie obywatelstwo w minionym roku. Niemcami w sensie prawnym zostało 332,5 tysiąca nowo przybyłych osób. Wśród nowych obywateli najliczniejsi byli Syryjczycy, a za nimi znaleźli się Turcy i Rosjanie. Pasjonaci zabytkowych samochodów i motocykli zjadą wkrótce do Iławy. Okazją będą legendy motoryzacji, które w tym roku zaplanowano na 21 czerwca. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną zabytkowe klasyki z wielu zakątków regionu. Będzie też konkurs na najciekawszy pojazd, mówi Lidia Miłosz, dyrektor Iławskiego Centrum Kultury.
2: Wydarzenie rozpocznie się piękną paradą, przejazdem przez miasto. Zapraszamy właścicieli legendarnych aut, zapraszamy również wystawców.
0: Uczestnicy imprezy mogą liczyć również na strefę gastronomiczną oraz wystawę zabytkowych pojazdów przed basenem miejskim. To właśnie tam organizatorzy przygotowują strefę dla publiczności.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Burzowo dziś na południu i zachodzie Polski, na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie niewielkie, a na termometrach dziś do 14 stopni na terenach podgórskich, do 16-17 na południowym zachodzie, do 25 na przeważającym obszarze kraju i 27 na południu.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Reklama. Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla Twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 760 8584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584. Po reklamie.
5: W ten weekend zmiany na włocławskich drogach, którędy nie przejedziemy, o tym więcej porozmawiamy sobie za moment.
4: Popołudnie po polsku na 101 i 4 FM.

parę kaw, za parę zdjęć i niepotrzebnie.

0: Moi drodzy, przed nami długi weekend, ale w sobotę i w niedzielę będą zmiany na ulicach Włocławka. To ze względu na koncert Fajansowe Sny, o którym już dzisiaj wam wspominałem. W sobotę zamknięte zostaną bulwary. Na odcinku od Bechiego do Towarowej będzie nieprzejezdny też odcinek Bechiego od browaru B do bulwarów właśnie. Te utrudnienia w sobotę i niedzielę. My wracamy za moment do grania. W tej godzinie porozmawiamy sobie też o ogromnym fajansowym talerzu, który pojawi się w jednym z włocławskich parków.
1: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twoje auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: W salonach Drabczak druga para do każdej pary. Wiadomo, chodzi o okulary. Szczegóły w salonach Drabczak przy ulicy Kaliskiej i Rzemieślniczej. Zapraszamy!
4: Halo, kierowco! Masz auto marki Seat, Skoda, Cupra lub Volkswagen? Mamy dla Ciebie świetną wiadomość. Nowy, autoryzowany serwis jest już otwarty dla Ciebie i Twojego auta. Umów swoją wizytę w serwisie, któremu możesz zaufać. Z okazji otwarcia przygotowaliśmy specjalną ofertę serwisową. Zapytaj o szczegóły podczas rezerwacji. Czekamy na Ciebie. Autoryzowany serwis marek Seat, Skoda, Cupra, Volkswagen. Płock, trasa Popiełuszki 12.
5: Po reklamie. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: Popołudnie w środę, popołudnie przed długim weekendem. Moi drodzy, fajans to oczywiście symbol Włocławka, po cukiernicy czy też wazonie. Na rondach teraz ogromny talerz z fajansu włocławskiego pojawi się w parku na Słodowie. Trwają ostatnie przygotowania i już wkrótce ten symbol Włocławka stanie się kolejną wizytówką naszego miasta. Ogromny fajansowy talerz w parku na Słodowie. Przygotowania już się rozpoczęły.
1: Reklama. Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor. Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
2: Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku. Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel. Bojańczyka 17. Włocławek. Zapraszamy.
3: Lubisz na ostro? To będzie na ostro. Pizzeria Pepperoni. Zapraszamy na pizzę w nowej jakości i doskonałym smaku. U nas również zestawy obiadowe oraz sałatki. Więcej na www.pizzeriapepperoni.eu. Przyjdź, zjedz u nas lub zamów przez telefon. Włocławek Michelin, ulica Kaletnicza 12, telefon 731 011 180 oraz Szpital Górny, ulica Lipowa 37, telefon 513 908 983. Pepperoni. Smak, który rozpala apetyt.
4: Masz dość nudy? Wejdź do świata Pixland. Pixland to kolorowa, interaktywna podłoga LED, która reaguje na każdy Twój ruch. Szukasz pomysłu na rodzinne wyjście? Spotkanie z ekipą? Urodzinki pełne emocji? Pixland to super zabawa dla dzieci, wyzwanie dla młodzieży i energia dla dorosłych. Pixland. Wejdź do gry. Pixland. Level up. Włocławek. Ulica Smolna 6.
5: Po reklamie.

0: kochani, w ten długi weekend, rozpoczynający się dziś długi weekend, we Włocławku będą obchody 35. rocznicy wizyty Jana Pawła II. Ten na początku lat 90. pojawił się właśnie w stolicy Kujaw. Inauguracja obchodów nastąpi w sobotę 6 czerwca. Wtedy o godzinie 19 na Placu Katedralnym wystartuje kino plenerowe. Będzie można obejrzeć film dokumentalny Mój wujek papież. Produkcja ta przybliża prywatną twarz Jana Pawła II, widzianą oczami jego bliskich. To początek obchodów rocznicy, 35. rocznicy wizyty Jana Pawła II we Włocławku. Kino plenerowe w sobotę o godzinie 19.
1: Reklama. Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
2: Co robisz?
3: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
2: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
3: Serio? A co z serwisem?
2: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
3: Brzmi dobrze.
2: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
3: To mnie przekonałeś.
2: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
4: Po reklamie. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Maja Chwalińska wygrała i jest już w półfinale w Paryżu. Na drogach więcej patroli policji. Dziś rozpoczyna się długi weekend. IMGW ostrzega przed burzami i gwałtownymi wzrostami stanu wód. Agnieszka Trojanowska-Bis. Maja Chwalińska wygrała z rosyjską tenisistką Anną Kalińską w ćwierćfinale wielkoszlemowego French Open. Polka rozegrała zacięty mecz, w którym cały czas jednak prowadziła. Ostateczny wynik to 7-6, 6-3. To największy sukces w dotychczasowej karierze 24-letniej Polki. Chwalińska w półfinale spotka się z liderką światowego rankingu Białorusinką Aryną Sabalenką albo Rosjanką Dianą Schneider. Rozpoczyna się długi weekend, dlatego na drogach można spodziewać się dużego ruchu, a także większej liczby policyjnych patroli. Funkcjonariusze będą sprawdzać trzeźwość kierowców, a także czy jeżdżą oni zgodnie z przepisami, zapowiada podkomisarz Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
2: Prędkość jest takim głównym grzechem kierowców. Pamiętajmy, że jeżeli jest ładna pogoda, jeżeli świeci słońce, to wcale nie oznacza, że jest bezpiecznie. Paradoksalnie, im jest lepsza pogoda, tym mamy bardziej niebezpieczne wypadki drogowe.
1: Intensywne działania policji na drogach mają potrwać do poniedziałku. O przyszłość szpitala w Lesku wciąż walczą mieszkańcy Bieszczadów. Ubiegłotygodniowy protest w Warszawie z tradycyjnym wozem taborowym pod Sejmem dał nam nadzieję, mówi prezes Ruchu Społecznego Obrony Szpitala w Lesku Duszan Augustyn.
3: To nie jest tak, że wróciliśmy bez niczego, bo odbyliśmy dziesiątki rozmów z różnymi posłami, wielu zaoferowało pomoc. Spotkaliśmy się też z wiceminister Kęcką, która powiedziała, że prace trwają nad rozwiązaniem dla jednostek takich jak nasza.
1: Szpital w Lesku ma blisko 170 milionów złotych długu, z tego część w parabankach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla 9 województw południowej i zachodniej Polski, dla opolskiego i śląskiego oraz części zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego. Alert już trwa, a właśnie teraz ostrzeżenie przed burzami zaczyna obowiązywać dla województwa małopolskiego i podkarpackiego i części świętokrzyskiego. IMGW wydał również ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanów wód dla opolskiego, śląskiego, małopolskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego, a także świętokrzyskiego i podkarpackiego. Dziś wieczorem mecz na otarcie łez, choć początkowo miał być treningiem przed mundialem. Polska jednak nie awansowała, dlatego dziś wieczorem nasza piłkarska kadra zmierzy się tylko dla treningu. Towarzysko z Nigerią to okazja do sprawdzenia nowych graczy, o czym więcej Mateusz Stanicki.
4: Selekcjoner Jan Urban zapowiedział, że choć na murawie Stadionu Narodowego zobaczymy w wejściowej jedenastce podstawowych graczy kadry, takich jak Robert Lewandowski czy Piotr Zieliński, to jednak nie zabraknie też zmienników.
5: To są mecze sparingowe i właśnie teraz, jak niekiedy, no próbować różnych rzeczy, dawać szansę zawodnikom.
4: Na swoją szansę czeka m.in. wybrany najlepszym napastnikiem Ekstraklasy, Karol Czubak, bo trener zdaje sobie sprawę, że czas poszukać następcy Lewandowskiego.
5: To będzie niemożliwe, żeby Roberta zastąpić, jeśli popatrzymy na ilość spotkań i ilość strzelonych bramek. Tacy goście się rodzą raz na nie wiadomo ile lat i będzie bardzo, bardzo trudno.
4: Początek dzisiejszego meczu Polska-Nigeria o godzinie 20:45 na Stadionie Narodowym w Warszawie.
1: Polacy, jak wiadomo, naruszające w przyszłym tygodniu Mistrzostwa Świata nie jadą. A polski sport i tak dziś ma powody do radości. Przypomnę, w tenisie mamy sukces. Maja Chwalińska wygrała z rosyjską tenisistką Anną Kalińską w ćwierćfinale wielkoszlomowego French Open.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Burzowe popołudnie na południu i zachodzie Polski. W pozostałych rejonach sporo słońca, chociaż zachmurzenie umiarkowane. Na termometrach do 14-15 stopni na terenach podgórskich, do 16-17 na południowym zachodzie, na przeważającym obszarze kraju od 22 do 25.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie.

0: Polskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
1: Reklama.
2: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
3: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 70 10, 54 413 70 10, 54 413 70 10. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
1: Po reklamie.
4: Nie wiem, czy zauważyliście, ale polska reprezentacja piłkarska stała się jakoś tak obojętna podczas tego zgrupowania, że ja dopiero teraz zauważyłem, dzisiaj gramy mecz. O 20.45 Polska mierzy się z Nigerią. No bym powiedział, jak to widzę po tym, co pokazali ostatnio biało-czerwoni, ale mogłoby to wybrzmieć niepoprawnie politycznie. W każdym razie dziś 20.45 Polska-Nigeria. A później dla polskich piłkarzy rozpoczną się wakacje. Bo dla pozostałych, no to wiadomo, Mistrzostwa Świata. Ja jednak widzę same pozytywy. Zobaczcie, ten mundial to w USA się odbywa. Gdyby nasi awansowali, trzeba by było wstawać w nocy. Przynajmniej nam tego oszczędzili.
5: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: środa, ale ta środa to trochę jest takim piątkiem, nie? Moi drodzy, trzeci dzień czerwca, środa, ale już myślimy powoli o długim weekendzie, no nie? Do lata pozostało nam 16 dni, dziś mamy dzień savoir-vivre, dobrych manier. No to miejmy nadzieję, że w ramach dobrych manier szef nam pozwoli wyjść dzisiaj trochę wcześniej przed długim weekendem, nie?
1: Reklama. Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło zaprasza serdecznie na pierwszy spektakl w ramach programu Teatr Polska. 18 czerwca o godzinie 19 będzie można obejrzeć spektakl Immunokracja, który opowiada o społeczeństwie jako ciele dotkniętym stanem zapalnym, którym są nasze konflikty, napięcia, cynizm i rozpacz. Bilety do nabycia na biletyna.pl oraz w kasie Brzeskiego Centrum Kultury w cenie 30 zł. Ale jeżeli chcą Państwo kupić kartę Teatromana, która obejmuje 4 spektakle od czerwca do końca października, to zapraszamy do Centrum Kultury. Można ją zakupić w cenie 100 zł. Zapraszam serdecznie.
2: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
2: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
1: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
2: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
0: Po reklamie.
3: Słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
4: Renata Kończyńska, witam Państwa serdecznie, a dziś ze mną Małgorzata Stróżewska, prezes Stowarzyszenia Amazonek we Włocławku. Dzień dobry, witam Cię, Małgosiu.
5: Dzień dobry.
4: Małgosiu, powiedz, bo od całkiem niedawna prezesujesz stowarzyszeniu, ale samo stowarzyszenie jest bardzo już wiekowe. Pierwsze grupy kobiet takie wsparcia spotykały się ze sobą w latach już 90., więc jakby stowarzyszenie ma długą historię i cele jego, mimo zmieniających się członkiń, prezesur, nie zmieniły się. Króciutko o tych celach najważniejszych.
5: Tak, oczywiście. Cele są generalnie te same. Pomagamy sobie wzajemnie, wspieramy się, dbamy o swoje zdrowie, o swoją profilaktykę, budujemy mosty międzypokoleniowe, otwieramy się na teraz coraz częściej, otwieramy się na młode dziewczyny, młode kobiety, które są dotknięte tą chorobą.
4: Właśnie, nowotwór piersi to już nie choroba kobiety w wieku 50+, ale coraz młodsze dziewczyny okazuje się, że potrzebują takiej pomocy.
5: Tak, z tego co wiem, w onkologii w Bydgoszczy roczniki 90+ są diagnozowane kilka razy w ciągu dnia. Jest to potworne, bo jak ja zaczęłam się leczyć 3 lata wstecz, to 90 roczniki były diagnozowane co kilka dni, a dzisiaj jest ich kilka w ciągu jednego dnia.
4: Ogromną rolę w pracy w stowarzyszeniu, oprócz takiego wzajemnego wsparcia, dzielenia się doświadczeniami bardzo trudnymi, przecież ta choroba trwa i leczenie do najprzyjemniejszych nie należy, to ja tak delikatnie o tym powiedziałam. Dajecie dowód na to, że ona, ta choroba nie jest śmiertelna, że można z nią żyć, mało tego uśmiechać się, ale ważna jest też profilaktyka, prawda? I to jest też taki główny z celów Amazonek.
5: Oczywiście, profilaktyka jest kluczowa w sytuacji, kiedy być może myślimy o tym, że może coś nam grozić. Jeżeli same nie będziemy o siebie dbały, nie będziemy badały się, to jest bardzo istotne samobadanie piersi, które powinno być przez nas robione. My kobiety powinniśmy to robić najrzadziej raz w miesiącu i to w określonym dniu cyklu powinniśmy badać swoje piersi. My albo nasz partner, tak, ktoś, kto dobrze zna nasze ciało. Oczywiście mówimy tutaj o profilaktyce takiej specjalistycznej, lekarskiej. To najrzadziej robimy wszelkiego rodzaju badania w zależności ile mamy lat, czy to USG, czy mamografię piersi. Jest to bardzo, bardzo, bardzo ważne. Profilaktyka, czyli dbanie o
4: członkinie stowarzyszenia.
5: Oczywiście uczymy, mamy świetną tutaj dziewczynę Izę, która pokazuje dokładnie na fantomie, jak badać swoje piersi, bo wbrew temu, co by się wydawało, to wcale nie jest takie proste. To w zależności od układu naszej piersi, czym pierś jest większa, tym jest jednak trudniej wyczuć, co nawet jakąś mniejszą zmianę. Więc tutaj zachęcamy czy szkoły, czy jakieś instytucje, czy zakłady pracy, żeby nas informowały, chętnie pojedziemy do nich, porozmawiamy z kobietami, pokażemy, nauczymy, jak to robić.
4: Małgosia, i teraz to, co bardzo istotne, również jak się z Wami skontaktować, kiedy macie dyżury, gdzie należy się zgłosić, szukając pomocy, wsparcia, albo chcąc się czegoś nauczyć, co może uratować w przyszłości nam życie.
5: Tak, zapraszamy Państwa Żabia 12, Centrum Organizacji Pozarządowych. Generalnie dyżury mamy zawsze, co piątek od 13 do 15. Jesteśmy, prężnie działamy w internecie, mamy teraz taką jakby nową odsłonę w związku z tym, że jest nas coraz więcej młodszych kobiet. Facebook działa prężnie nasza strona internetowa. Pokazujemy się dzięki życzliwości tutaj Państwa i telewizji, i radia. Możemy mówić o nas. Numer telefonu jest podany, adres mailowy, Facebook. Możemy w każdym momencie się spotkać, kiedy komuś jest coś potrzeba, na telefon umówić się bez żadnego problemu.
4: Małgorzata Stróżewska, prezes Stowarzyszenia Amazonek, była moim i Państwa gościem. Dziękuję Ci bardzo, Małgosiu.
5: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
3: To jest temat na 101 i 4 FM. Popołudnie po polsku na 101 i 4 FM.

0: Długi weekend, czas start. No jeszcze może nie w tej godzinie, ale dzisiaj ten długi weekend wystartuje i już od dzisiaj ruch na głównych trasach naszego regionu na pewno będzie większy. Moi drodzy, policja też informuje, że będzie jej po prostu więcej, że będą sprawdzać prędkość, stan techniczny, trzeźwość. Czyli wiecie, przy obecnych kwotach mandatu zbyt ciężka noga może się skończyć naprawdę drogim, długim weekendem. Szerokości.
1: Reklama. Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel, Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
2: Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
3: Po reklamie.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest filtrną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Maja Chwalińska awansowała w Paryżu i w drabince rankingowej. To 60-latek zdewastował kilkadziesiąt samochodów w Poznaniu. Zmiany dla kierowców. Od dziś nie można już redukować niektórych punktów karnych. Agnieszka Trojanowska-Bis. Maja Chwalińska na francuskich kortach sprawia niespodziankę za niespodzianką. Polka zagra w półfinale French Open, potem jak dziś pokonała w dwóch partiach Annę Kalińską z Rosji.

0: drugim przypilnowała wyniku wcześniej. Niecałe 2 godziny na korcie, ale to jeszcze nie koniec, bo pojawi się na arenie Filipa Szatriera jutro, by zagrać o finał. A sama po meczu z Kalińską mówi, czuje się, jakby to wszystko było nierealne.
1: Maja Chwalińska dzisiejszym awansem do półfinału wielkoszlemowego French Open zapewniła sobie awans w rankingu najlepszych tenisistek ze 114 pozycji w okolice 30 lokaty. 24-latka, która nigdy wcześniej nie była w czołowej setce, zostanie drugą rakietą Polski w kobiecym zestawieniu. W rękach policji jest już mężczyzna, który zdewastował kilkadziesiąt samochodów w Poznaniu. Funkcjonariusze od rana dostawali zgłoszenia w tej sprawie i rozpoczęli poszukiwania zakończone sukcesem. 60-latek błyskawicznie został zatrzymany. Podejrzane jest to uszkodzenie dziesiątek pojazdów.
2: Jak ustalili policjanci, sprawca idąc z ulicami miasta uszkadzał karoserię zaparkowanych samochodów poprzez rysowanie znaków, liczb, krzyżyków czy też napisów.
1: Mówi podkomisarz Łukasz Paterski i apeluje.
2: Prosimy osoby, które zauważyły na swoich pojazdach ślady dewastacji o zgłoszenie tego faktu na najbliższych komisariatach lub bezpośrednio z prowadzącym sprawę komisariatem Policji Poznań Stare Miasto.
1: Sprawcy grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Od dziś kierowcy nie mogą już redukować liczby punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia drogowe. Nadal będzie można raz na pół roku wziąć udział w płatnym szkoleniu i zmniejszyć liczbę punktów o 6, ale są znaczne ograniczenia, o których Agnieszka Wynarska.
3: Chodzi o poważne wykroczenie zagrożone też największą liczbą punktów karnych, mówi podkomisarz Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
4: Na przykład rażące przekroczenie prędkości, bądź też nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, to tych punktów już nie będzie mógł zredukować, te punkty będą zablokowane. Będzie można sobie raz na pół roku zredukować punkty na przykład za jakieś drobniejsze wykroczenia typu nieprawidłowe parkowanie.
3: Nowe przepisy zaostrzają też kary za drift i nielegalne wyścigi. Za driftowanie lub jazdę na tylnym kole jest 10 punktów karnych, a jeżeli dojdzie do kolizji, policjant może doliczyć dodatkowe 12 punktów. Także od dziś dzieci do 16 roku życia mają obowiązek jazdy w kasku, na rowerze i hulajnodze elektrycznej.
1: Od dziś też zmiany dla najmłodszych rowerzystów. Do 16 roku życia dzieci i młodzież obowiązkowo muszą mieć kask na rowerze, ale i na hulajnodze. A już niebawem całe rodziny będą mogły wyjechać na przebudowaną mazurską pętlę rowerową. Przebudowa ma zwiększyć tam bezpieczeństwo. To łącznie 25 km tras, między innymi od Karwicy do Rucianego Nidy, od Sztynortu do Kamionka Wielkiego i wzdłuż nabrzeża kanału Węgorzewskiego. Powstaną też nowe ścieżki, które umożliwią dojazd rowerem do jeziora Niegocin.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dziś na ogół od 22 do 25 stopni. Najcieplej na południu Polski, najchłodniej na terenach podgórskich, tam do 16-17 stopni. Zachmurzenie małe i umiarkowane, na ogół bez opadów, ale burze spodziewane są na południu i zachodzie Polski.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Reklama. Co robisz?
7: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
6: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
7: Serio? A co z serwisem?
6: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
7: Brzmi dobrze.
6: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
7: To mnie przekonałeś.
6: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
8: Po reklamie.
9: Jesteśmy po 15. O czym dziś będziemy rozmawiać jeszcze w programie? Między innymi o tym, że ogromna zmiana w te wakacje wydarzy się w polskich restauracjach. Woda będzie za darmo. O tym jeszcze sobie dziś porozmawiamy.

0: kochani, czerwiec, zaraz długi weekend, za chwilę lato, a w te lato czeka nas rewolucja w restauracjach, w polskich restauracjach. Jaka? Od 12 sierpnia, czyli będzie trzeba trochę jeszcze poczekać. Restauracje, bary i kawiarnie mają zostać zobowiązane do bezpłatnego podawania klientom do pół litra wody z kranu na osobę. Czyli na przykład idziemy na obiad, chcemy, no nie chcemy właśnie zamawiać jakiegoś drogiego napoju, prosimy o kranówę i pół litra kranówy na osobę do zamówienia powinniśmy dostać bez problemu. No jestem ciekaw, jak to będzie funkcjonować. Już oczyma wyobraźni widzę te opłaty za wynajem szklanki.
1: Reklama.
2: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
3: Budujesz dom? Remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
1: Po reklamie. WPP na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Poczuj, gdzie zaczyna się prawdziwa przyjemność. Audi Płock. Nowy salon i serwis przy trasie Popiełuszki 12. Przestrzeń stworzona z myślą o tych, którzy cenią wyjątkowe doświadczenia i perfekcję w każdym detalu. Sprawdź samochody dostępne od ręki. Skorzystaj z atrakcyjnych promocji. To idealny moment, by wyruszyć w drogę nowym Audi. A jeśli chcesz poczuć prawdziwą przewagę już teraz, umów się na wyjątkową jazdę testową. Do zobaczenia. Audi Płock. Tu pasja spotyka doskonałość.
0: Po reklamie. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Do sprawy realizacji zielonych terenów Śródmieścia odnieśli się przedstawiciele PiS. Już jutro uroczystości Bożego Ciała oraz Urząd Miasta czynny w piątek. Patryk Jaramierski, Puls Włocławka, zapraszam. Termin realizacji zielonych terenów Śródmieścia został przedłużony. Zgodnie z pierwotną umową prace miały zostać ukończone z końcem lutego. Jednak z uwagi na zimowe warunki atmosferyczne, wykonawca otrzymał czas do końca maja. Ten termin również nie został dotrzymany. Kolejny wyznaczony przez Urząd Miasta termin to koniec czerwca. Centrum miasta jest rozkopane, ruch pojazdów utrudniony. Do sprawy odnieśli się na konferencji prasowej przedstawiciele lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości. Mówi Jarosław Chmielewski, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.
3: Mogliśmy usłyszeć na ostatniej sesji Rady Miasta, jak jeden z radnych koalicji rządzącej, zresztą były pracodawca prezydenta, tak chwalił prezydenta i mówił o tym, że takiego prezydenta Włocławek jeszcze nie miał. I powiem tak, patrząc na kwestie związane z tym, że tak naprawdę nie wiemy, którą ulicą dzisiaj przejedziemy, a którą jutro, to faktycznie takiego chaosu komunikacyjnego jeszcze to miasto nie widziało.
2: Kolejnym problemem związanym z przedłużającymi się pracami jest utrudnienie funkcjonowania włosawskich przedsiębiorców działających przy remontowanych drogach. Prezydent Kukucki rozmawiał z przedstawicielami Balzoli, czyli wykonawcy. Ich efektem było właśnie wydłużenie terminu prac. Mówi Janusz Dębczyński, wiceprzewodniczący Rady Miasta Włocławek.
4: Prezydent na sesji tydzień temu zapowiadał, że w sposób kategoryczny rozmówi się z tym nierzetelnym wykonawcą tychże terenów zielonych Śródmieścia. No i miał to zrobić chyba na drugi dzień, ale jak widzę i słyszę, żadnej informacji i żadnego komunikatu z tych rozmów nie ma. Natomiast konsekwencja jest taka, że pomimo tego, że termin upłynął 29 maja, to w dalszym ciągu te roboty są rozgrzebane i jeszcze dużo czasu pewnie będzie potrzeba, żeby ta firma je zakończyła.
2: Balzola wygrała przetarg na wykonanie inwestycji 3 maja w Onerfem. Prace mają przebiegać etapami. Już jutro wierni Kościoła katolickiego będą obchodzić uroczystości Bożego Ciała. To jedno z najważniejszych świąt w kalendarzu liturgicznym, będące publicznym wyznaniem wiary oraz dziękczynienia za dar Eucharystii. Mówi ksiądz prałat Sławomir Terengowski, proboszcz parafii świętego Stanisława we Włocławku.
5: Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej to popularnie zwana uroczystość Bożego Ciała, gdzie w centrum jest Eucharystia i Jezus Chrystus pod postaciami chleba i wina. Rozpoczynamy sprawowanie tej uroczystości zwykle w Kościele na Eucharystii, po to, by wyruszyć za chwilę z Chrystusem Eucharystycznym, z ciałem Pana Jezusa konsekrowanym na mszy świętej w osiedle, w okolice, do wsi. Istotę tego święta też pięknie przedstawia pieśń Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba pod przymiotami ukryty chleba.
2: 4 czerwca o godzinie 19 w parafii świętego Józefa we Włocławku odbędzie się wieczór uwielbienia. Modlitwa, śpiew i chwila refleksji. Tak zakończy się świętowanie Bożego Ciała w parafii świętego Józefa. Urząd Miasta informuje, że w piątek, 5 czerwca, będzie czynny w standardowych godzinach pracy. Mieszkańcy mogą załatwiać swoje sprawy w urzędzie od godziny 7.30 do 14.00.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu. Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: Wrócę do tego, o czym mówiłem przed chwilą, w te wakacje, ale dopiero od 12 sierpnia restauracje, kawiarnie, bary będą mieć obowiązek, mają mieć obowiązek, bo nie zostało to jeszcze na 100% klepnięte, dać nam do pół litra wody z kranu, że tak powiem, gratis, w cenie naszego zamówienia, żeby nie kupować drogich napojów. Ja mam nawet pomysł na nazwę tej sejmowej uchwały. Kochani, no sprzeda się moim zdaniem wyśmienicie. Pół litra plus.
1: Reklama.
2: W salonach Drabczak druga para do każdej pary. Wiadomo, chodzi o okulary. Szczegóły w salonach Drabczak przy ulicy Kaliskiej i Rzemieślniczej. Zapraszamy.
3: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne, Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Choinek Wiktorowo.
1: Po reklamie.

0: są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Dwa sety wystarczyły Mai Chwalińskiej, by wygrać, ale trudne momenty też były. W wieku 75 lat zmarł piosenkarz znany z filmów Disneya. Nad polskim morzem od rana trwa już długi weekend. Agnieszka Trojanowska-Bis. Maja Chwalińska awansowała do finału French Open. Polska tenisistka pokonała dziś w dwóch setach Rosjankę Annę Kalińską. Nasza zawodniczka w początkowej fazie pierwszego seta prowadziła 5-1. Potem nastąpił słabszy moment w grze Polki, co tak tłumaczy nasza zawodniczka.
2: Chciałam grać zbyt pasywnie i jednostajnie, a Anna wykorzystała to bardzo dobrze. Zaczęła być o wiele bardziej agresywna. Mocno wiało, więc szczególnie pod wiatr było mi ciężko, ale cieszę się faktycznie, że wróciłam po prostu do tej swojej gry, która przynosiła efekty wcześniej i zamknęłam tego pierwszego seta.
1: Ostatecznie Maja Chwalińska wygrała 7-6, 6-3 i jutro zagra w półfinale. Ponad 200 lotów odwołanych w Portugalii z powodu strajku generalnego. Strajk rozpoczął się po północy. Protest paraliżował też transport w największych miastach, pracę szpitali, urzędów oraz szkół. Uczestnicy strajku protestują przeciwko planowanym przez rząd premiera Luisa Montenegro zmianom w kodeksie pracy. Według związkowców nowe przepisy osłabią ochronę pracowników oraz pogorszą warunki zatrudnienia. Jednym z postulatów jest odstąpienie rządu od planu ograniczenia prawa do strajku. W wieku 75 lat zmarł piosenkarz Peebo Bryson, znany m.in. z wykonywania utworów do filmów Disneya. Informację o jego śmierci przekazała rodzina artysty w oświadczeniu cytowanym przez portal stacji CNN. Artysta był dwukrotnym laureatem nagród Grammy oraz Oscarów. Długi czerwcowy weekend upłynie pod znakiem dynamicznej pogody. Nad Polskę nadciągają fronty atmosferyczne, które mogą przynieść burze i ulewy. Jutro, czyli w Boże Ciało, opadów będzie mniej, ale w piątek padać będzie niemal w całej Polsce. Lokalnie pojawią się też burze. Synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz tak opisuje pogodę w najbliższych dniach.
3: Zwłaszcza we wschodniej i północno-wschodniej części kraju podczas burz miejscami ulewne opady deszczu i porywy wiatru do 70 km na godzinę.
1: Sobota i niedziela nadal ze zmienną pogodą, przelotnymi opadami deszczu. Końcówka weekendu najcieplejsza będzie w południowo-wschodniej Polsce. A długi weekend teoretycznie dopiero teraz się zaczyna, ale jak się okazuje, wiele osób postanowiło go przedłużyć i już zameldowało się nad polskim morzem.
4: Szukam ludzi, którzy wcześniej zaczynają długi weekend. To chyba wy.
5: A no tak, to prawda.
4: Na plaży z walizkami to rzadki widok.
6: Po prostu samolotu z Krakowa. Aha. Więc taki szybki teleport rano.
4: I specjalnie na długi weekend nad morzem.
6: Tak, w poniedziałek wracamy, więc jeszcze sobie wydłużyliśmy trochę.
4: Woda ciepła?
7: Była ciepła wczoraj, przedwczoraj, dzisiaj jest zimniejsza. Wczoraj się kąpałem, dzisiaj no tak nie za bardzo, powiedzmy, nie?
1: Paweł Radzewicz rozmawiał z turystami na sobockiej plaży, gdzie, jak słyszeliśmy, atmosfera już prawdziwie wakacyjna.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Najcieplej dziś na południu do 27 stopni, na ogół jednak od 22 do 25, a więc środa umiarkowanie ciepła. Zachmurzenie też umiarkowane, sporo dziś słońca, jedynie na południu i na zachodzie popołudnie burzowe.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Reklama.
10: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
11: Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934

0: 734-304-726-768-584.
1: Po reklamie.
2: Jesteśmy po 16, nie zatrzymujemy się nawet na sekundę. W tej godzinie porozmawiamy sobie m.in. o weselach, ale oprócz tego oczywiście mnóstwo muzyki, albo przede wszystkim nie zabraknie też informacji z Włocławka i okolic.

0: Tak, spoglądam sobie jeszcze w kalendarium. Dokładnie 3 czerwca 1998 roku po raz pierwszy w Polsce uruchomiono usługę telefonów komórkowych na kartę. To oczywiście pozwoliło większej liczbie Polaków posiadać telefon komórkowy, dzwonić, chociaż często to wyglądało: puszczę sygnał, bo mam mało na karcie. Gorzej, jak druga osoba też mogła tylko puścić sygnał.
1: Reklama. Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 7010, 54 413 7010. 54 413 7010. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
2: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło zaprasza serdecznie na pierwszy spektakl w ramach programu Teatr Polska. 18 czerwca o godzinie 19 będzie można obejrzeć spektakl Immunokracja, który opowiada o społeczeństwie jako ciele dotkniętym stanem zapalnym, którym są nasze konflikty, napięcia, cynizm i rozpacz. Bilety do nabycia na biletyna.pl oraz w kasie Brzeskiego Centrum Kultury w cenie 30 zł. Ale jeżeli chcą Państwo kupić kartę Teatromana, która obejmuje 4 spektakle od czerwca do końca października, to zapraszamy do Centrum Kultury. Można ją zakupić w cenie 100 zł. Zapraszam serdecznie.
3: Zmagasz się z bólem mięśni, ścięgien albo przewlekłym napięciem ciała? Ból nie musi być codziennością. Odkryj terapię falą uderzeniową, innowacyjną metodę wykorzystywaną w leczeniu ostrogi piętowej, łokcia tenisisty, golfisty, zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych, biodrowych oraz stawów kręgosłupa. Zaufaj technologii, która wspiera naturalne procesy regeneracji bez operacji i długiej rekonwalescencji. Przychodnia rehabilitacyjna Fizjo Ekspert przy ulicy 3 Maja 33 we Włocławku zaprasza. Telefon 507-212-155. I uwaga, tylko do końca czerwca z hasłem Telewizja Kujawy, zabieg krioterapii w prezencie. Zapraszamy.
1: Po reklamie.

0: Włocławek po polsku na 101 i 4 FM.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo.

0: Reklama.
1: Lubisz na ostro? To będzie na ostro. Pizzeria Pepperoni. Zapraszamy na pizzę w nowej jakości i doskonałym smaku. U nas również zestawy obiadowe oraz sałatki. Więcej na www.pizzeriapepperoni.eu. Przyjdź, zjedz u nas lub zamów przez telefon. Włocławek Michelin, ulica Kaletnicza 12, telefon 731 011 180 oraz Szpital Górny, ulica Lipowa 37, telefon 513 908 983. Pepperoni. Smak, który rozpala apetyt.
2: W Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z OWE Włocławku realizuje projekt Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Zakres przedsięwzięcia obejmuje modernizację sieci wodociągowej, unowocześnienie stacji uzdatniania wody oraz wdrożenie systemów monitoringu i zarządzania siecią, a także działania edukacyjne w zakresie oszczędzania wody. Inwestycje te pozwolą na ograniczenie strat wody, poprawę parametrów jakościowych oraz zwiększenie niezawodności dostaw dla mieszkanek i mieszkańców Włocławka. Zakres projektu odpowiada na potrzeby rozwoju miasta oraz wyzwania związane z ochroną środowiska i racjonalnym gospodarowaniem zasobami wodnymi. MPWiK Spółka z OWE Włocławku to nowoczesna infrastruktura dla bezpieczeństwa i jakości wody. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027.
0: Po reklamie.
3: Radio Włocławek.
0: Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Zbliża się przerwa w dostawie ciepłej wody we Włocławku. Oraz co zrobić ze swoim pupilem, gdy wyjeżdżamy na wakacje. Patryk Jeremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Co roku w okresie wakacyjnym we Włocławku prowadzone są prace konserwatorskie na liniach ciepłowniczych MPEC. Spółka poinformowała, że działania rozpoczną się w przyszłym tygodniu. Z powodu prowadzonych prac nie będzie ciepłej wody, mówi Daniel Tobiasz, pełnomocnik zarządu do spraw kontaktów z mediami.
2: Jest to standardowa procedura, gdzie jest przerwa technologiczna. Będziemy sprawdzać armaturę, wymieniać filtry i przeglądać sprawność naszej sieci. Będą również prowadzone równorzędnie prace inwestycyjne. Jest to standardowy zabieg, który co roku się odbywa.
3: Od kiedy do kiedy?
2: Prace będą prowadzone od 8 czerwca do 16 czerwca. W tym czasie mieszkańcy nie będą mieli ciepłej wody użytkowej. Pracownicy MPEC dołożą wszelkich starań, żeby ten okres skrócić, ale na chwilę obecną nic nie chcemy obiecywać. Postaramy się dołożyć wszelkich starań, żeby to było jak najszybciej.
1: Zazwyczaj przerwy w dostawie ciepłej wody były krótsze, jednak w tym roku działania mają nieco szerszy zakres. W ruch pójdą duże garnki, w których włocławianie będą grzać wodę do kąpieli. Do wakacji został jeszcze miesiąc, jednak jak wiadomo, coraz mniej osób decyduje się na spontaniczne wyjazdy. Urlopy, szczególnie te zagraniczne, są planowane dużo wcześniej. Ze statystyk wynika, że najchętniej wybranym przez Polaków kierunkiem zagranicznym wakacji są Turcja, Grecja, Egipt, Hiszpania czy Włochy, a więc miejsca, gdzie słoneczna pogoda jest gwarantowana. Posiadacze psów czy kotów nie zawsze mogą zabrać ze sobą swoich czworonożnych pupili, mówi Sylwia Warchoł, schronisko dla zwierząt we Włocławku.
4: Coraz więcej jest ofert tak zwanych wakacyjnych, przyjaznych zwierzętom, gdzie można zabrać ze sobą pupila, czy to nad morze, czy to w góry, czy to na Mazury, więc zachęcam do szukania takich ofert. Jeżeli natomiast marzą się Państwo wakacje poza granicami naszego kraju, bardzo dużo jest możliwości umieszczenia psów w hotelach. Są specjalnie prowadzone hotele dla psiaków. Oczywiście, jeżeli ktoś by był zainteresowany, ja taką listę na pewno przygotuję na kolejny odcinek, bądź tuż przed odcinkiem wakacyjnym. Zresztą w zeszłym roku również taką listę też umieszczałam, więc oczywiście podzielę się z Państwem tymi informacjami. Niemniej jednak zachęcam również do szukania w internecie takich miejsc. Też również do sprawdzania opinii na temat takich miejsc, bo no nie każdy hotel jakby spełnia oczekiwania właścicieli swoich pupili, którzy są tak naprawdę dla nas najważniejsi. My jako schronisko dla zwierząt we Włocławku nie przyjmujemy zwierząt na okres wakacyjny, ponieważ nie prowadzimy usług hotelowych. Jesteśmy schroniskiem dla zwierząt bezdomnych, bez opieki, więc takie zwierzęta u nas znajdą swoje schronienie.
1: Z uwagi na wakacyjne wyjazdy utarła się opinia, że latem do schronisk dla zwierząt trafia więcej poczuconych czworonogów. We Włocławku ta tendencja jest inna, mówi Sylwia Warchoł.
4: Zgadza się, myślę, że to było w zeszłym roku lub 2 lata temu, ten czas no, tak niesłychanie szybko biegnie. Owszem, był to jakby fenomen wakacyjny, gdzie wakacje było u nas więcej adopcji zwierzaków niż samych ich przyjęć. Niemniej jednak, owszem, okres wakacyjny no, jest to okres, gdzie tych zwierząt trafiało kiedyś więcej. Na tą chwilę z mojej perspektywy i z mojej obserwacji zjawisko porzucania zwierząt w trakcie wakacji się zmniejsza.
1: A już w sobotę wolontariusze schroniska dla zwierząt we Włocławku od 10 do 15 będą spacerować z psami ze schroniska po włocławskich bulwarach i centrum miasta. Wolontariuszy będzie można rozpoznać po firmowych kamizelkach, a psy będą miały chusty z napisem "Szukam domu". Po każdym spacerze na profilu schroniska na Facebooku będą publikowane relacje i zdjęcia z wydarzenia.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: Wrócę do tego, o czym mówiłem przed chwilą. Kochani, równo 28 lat temu uruchomiono po raz pierwszy w Polsce usługę telefonów komórkowych na kartę. No rewolucja, no i wiadomo, puszczało się tylko sygnał, żeby pieniędzy z konta nie pobierało. I właśnie sobie przypomniałem o istnieniu takiej rzeczy. Nie wiem, czy wy też kojarzycie, na pewno internetowa bramka SMS. To dopiero był hazard, bo niby człowiek wysyłał, a nigdy nie wiedział, czy na pewno ten darmowy SMS z internetu dojdzie. Więc w sumie, jeżeli tak jak ja pamiętasz takie bramki SMS, to wiesz, już jest chyba ta pora. Widzimy się w kolejce na kolonoskopię.
1: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
4: Północ Włocławek. Polski Kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
3: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
4: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
1: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Maja Chwalińska poznała rywalkę w półfinale French Open. Utworzenie stałej bazy wojsk amerykańskich proponuje szef MON. Zmienną pogodę szykuje dla nas długi czerwcowy weekend. Agnieszka Trojanowska-Bis. Zaskoczenie w Paryżu. Maja Chwalińska zagra jutro w półfinale French Open z Rosjanką Dianą Schneider. Rosyjska tenisistka pokonała niespodziewanie liderkę rankingu tenisistek Białorusinkę Arynę Sabalenkę 3-6-7-5-6-0. Miłym zaskoczeniem jest dla polskich kibiców świetna forma Polki. Dziś Chwalińska ograła na Roland Garrosie w dwóch setach Annę Kalińską z Rosji, co zajęło jej blisko 2 godziny, a czasu na odpoczynek niewiele.

0: Jutrzejszy półfinał Chwalińska-Schneider pokaże Eurosport. Dalsze informacje. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał szefowi Pentagonu oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. O szczegółach Maciej Kluczka.
1: Obecnie w Polsce nie funkcjonują klasyczne, samodzielne bazy wojskowe USA na wzór tych z Niemiec czy Włoch. Jednak od lat obecność wojsk amerykańskich w Polsce jest znacząca, ale nadal rotacyjna. Polski rząd chce to zmienić, a wicepremier Kosiniak-Kamysz zapewnia, że Polska stworzy atrakcyjne ku temu warunki.
2: To jest działanie wynikające z naszej ofensywy dyplomatycznej, z wizyty moich zastępców w Waszyngtonie, moich rozmów z Pittem Hegsethem, z dobrych relacji prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem. To wszystko przynosi efekt. Pracujemy nad zwiększeniem obecności.
1: Koszt utrzymania jednego amerykańskiego żołnierza stacjonującego w Polsce to 15 tysięcy dolarów rocznie, mówił wiceminister obrony Stanisław Wziątek.
3: Natomiast pozostałym kosztem będą oczywiście nasze elementy związane z przygotowaniem infrastruktury.
1: Największe znaczenie mają bazy w Powidzu, gdzie powstaje największe w regionie zaplecze logistyczne, oraz w Redzikowie, gdzie budowana jest baza systemu obrony przeciwrakietowej.
0: W nowych bazach przebywaliby nie tylko sami żołnierze, ale też ich rodziny. Akcja Bezpieczny Długi Weekend właśnie się rozpoczęła. Drogówka ruszyła z kontrolami na najważniejszych trasach. Policjanci aż do poniedziałku będą pilnować bezpieczeństwa, mówi dyrektor Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji Krzysztof Dymura.
4: Na wszystkich drogach tranzytowych, na drogach prowadzących do miejscowości turystycznych.
0: Do dyspozycji funkcjonariusze mają nieoznakowane radiowozy z grupy SPIT. Bardzo zmienną pogodę zapowiadają na najbliższe dni meteorolodzy. Będzie chłodniej i deszczowo, mówi synoptyk MGW Przemysław Makarewicz.
5: Dzisiaj nad Polskę wchodzi od zachodu front atmosferyczny, za którym napłynie chłodniejsze powietrze. Jutro ten front będzie wędrował dalej w głąb kraju.
0: Opady deszczu mają nam towarzyszyć do końca tygodnia. Na jutro prognozowany jest także silny wiatr, który na wschodzie może rozpędzić się nawet do 60 km na godzinę.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Przyjemnie ciepło, dziś przeważnie od 22 do 25 stopni, najcieplej na południu do 27, ale na południu i na zachodzie Polski obowiązują ostrzeżenia przed burzami, te dziś do godzin wieczornych.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Reklama.
8: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
7: Po reklamie.
9: Kochani, no jakby nie patrzeć, czerwiec, nawet literka R jest w nazwie, trwa sezon weselny. Rzucił mi się w oczy taki artykuł w internecie. W jakiej sukience masz iść na wesele? No i dowiedziałem się, że tak, muszę zrezygnować z głębokiego dekoltu, unikać jaskrawych, neonowych barw, ale też unikać bieli, dopasować formalność do rangi wydarzenia, no i postawić na klasyczne i stonowane rozwiązania estetyczne. No postaram się, ale obawiam się, że moje przyjście w sukience i tak może wzbudzić sensację.
7: Po polsku na 101 i 4 FM.

Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły dwie godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie mokrym.

pewno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności, pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę, powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie, nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie, prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la, widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie mokrym psem. Patrzę w lustro, w którym nie odbijam się.

jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach.

0: dobre.
1: Ja wrócę do tego, o czym mówiłem przed chwilą, że trwa sezon weselny i w ogóle. U mnie w rodzinie też, ale mam nadzieję, że tego nikt nie słucha. Zauważyłem wśród znajomych, że też bardzo często na ten długi weekend właśnie się dziś rozpoczynający są proszeni na wesele. Że odbywa się właśnie dużo wesel, taka popularna data. Jak sprawić, że cała rodzina w długi weekend nie odpocznie?
2: Reklama. Co robisz?
3: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
2: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
3: Serio? A co z serwisem?
2: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
3: Brzmi dobrze.
2: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
3: To mnie przekonałeś.
2: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
4: Po reklamie.
5: Radio Wrocław.
4: Po polsku.

0: Koniec smartfonów w szkołach. Rząd przyjął projekt ograniczający korzystanie ze smartfonów właśnie w szkołach. No i to jest między innymi efekt konsultacji z nauczycielami. Jestem ciekaw, czy nauczycieli też będzie ten zakaz obowiązywać. Będą jednak pewne wyjątki. Z telefonów nadal będą mogli korzystać uczniowie, którzy potrzebują ich ze względów zdrowotnych. Teraz to się zacząłem zastanawiać, jakie są względy zdrowotne, które każą korzystać z telefonu. A może uzależnienie? To też jest jakiś względ zdrowotny, no nie wytrzymuję bez telefonu. Jak renta alkoholowa istnieje, to może i to przejdzie. Zakaz telefonów w szkołach ma obowiązywać od kolejnego roku szkolnego.
1: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twoje auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: Mamo, patrz! Ta podłoga to prawdziwy dotykowy ekran!
4: Tak, synku, to Pixland. To dotykowe, interaktywne podłogi LED, które reagują na każdy twój ruch. Widzę, że bawią się tu dzieci, młodzież i nawet my, dorośli.
3: Świat gier w prawdziwym życiu, wow! Mamo, a możemy tu zrobić moje urodziny?
4: Jasne, Pixland jest po prostu idealny. Na urodzinki, spotkanie z ekipą, rodzinny wypad, a nawet wyjście z całą klasą.
3: To co, chodzimy do gry?
4: Pewnie. Odłóż telefon i wchodzimy do świata Pixland. Tu gra dzieje się naprawdę. Pixland. Level Up. Świat gier w prawdziwym życiu. Włocławek, ulica Smolna 6. Zarezerwuj już dziś.
1: Po reklamie.
5: Po polsku.

Kilkanaście minut do 18:00. No i rozpoczynamy oficjalnie ten długi weekend, dlatego mnóstwo grania i zero gadania. Tak będzie po 18:00. Wcześniej oczywiście jeszcze sprawdzamy, co piszczy w trawie i pojawią się wiadomości z kraju i ze świata. Filip Waćkowski, dzięki za dziś, do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło, hej!

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Polska studentka w śpiączce wróciła już z Pekinu do Wrocławia. Zaczyna się długi weekend, zapełniają się kurorty i autostrady. Droga zapadła się z powodu szczurów. Za chwilę szczegóły. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Chora studentka z Pekinu wylądowała już w Polsce. Przed 16 na wrocławskim lotnisku wylądował specjalny samolot z Pekinu. Kobieta jest w stanie śpiączki. Trafi teraz pod opiekę lekarzy wrocławskiego szpitala wojskowego. 24-latka, która studiowała w Chinach, trafiła do pekińskiej kliniki w połowie kwietnia. Zdiagnozowano u niej niezwykle rzadkie powikłania. Autoimmunologiczne zapalenie mózgu, po którym doszło do kolejnych powikłań, w tym zakrzepicy. Rodzina zbierała pieniądze na transport kobiety do kraju. Minister obrony zdecydował, że Polka zostanie przetransportowana na koszt państwa.
2: To jest bardzo ważne, że państwo reaguje w momentach, kiedy jest taka potrzeba. Tutaj czas grał i gra nadal bardzo ważną rolę. Zrobimy wszystko, żeby te działania medyczne przyniosły pozytywny efekt. To jest dla mnie jako lekarza, nie tylko jako ministra, ale jako lekarza bardzo ważne.
1: Mówi Władysław Kosiniak-Kamysz. Największym wyzwaniem w procesie ewakuacji okazały się chińskie procedury, w tym uzyskanie zgody na dojazd karetki bezpośrednio do samolotu. Zaczyna się długi weekend. Wielu Polaków jedzie na wypoczynek. Popularne są Beskidy. Obłożenie miejsc noclegowych w Wiśle wynosi 80%. Odbędzie się tam festiwal literacki Granatowe Góry, który upamiętnia pisarza Jerzego Pilcha, mówi Karolina Fuchs z Urzędu Miasta Wisły.
3: Wzmożony ruch z pewnością będzie w centrum miasta, bo tam cztery główne sceny festiwalowe Granatowych Gór, scena główna, scena nad Woną, scena w bibliotece i granatowe pagórki dla najmłodszych.
1: W piątek w kilku miejscowościach zacznie się festiwal Beskidów i Śląska Cieszyńskiego o nazwie Dziewięć Sił. A w drodze na długi weekend warto mieć na uwadze nowe przepisy drogowe. Od dziś kierowcy nie mogą już redukować liczby punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia. Limit punktów wynosi 24, a dla kierowców posiadających uprawnienia krócej niż rok 20 punktów. Autostrada A1 między Gdańskiem a Toruniem może być darmowa w nadchodzący weekend.

0: Jest dnia na Emilii Plater. Początkowo drogowcy myśleli, że powodem jest awaria wodociągów. Jednak pracownicy wodociągów już na miejscu odkryli, że wszystkiemu winne są szczury. Mówi rzeczniczka zakładów wodociągów Hanna Pieczyńska.
1: Rzeczywiście pojawiły się gniazda, pojawiły się tunele, które spowodowały zapadnięcie jezdni na ulicy Emilii Plater. Były tunele, była rozpulchniona gleba, można powiedzieć dużo tam wody rzeczywiście się pojawiło i po odsłonięciu kolejnych warstw nawierzchni okazało się, że to właśnie jest ta przyczyna.
0: Gniazda zostały zniszczone, a szczury wyeksmitowane spod drogi. Teraz służby sprawdzają okoliczne ulice, czy przypadkiem szczurza kolonia nie niszczy kolejnej drogi.
2: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
3: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Jutro zachmurzenie duże, ale z przejaśnieniami. W całej Polsce może padać z jednym wyjątkiem, to dolnośląskie. Możliwe także burze na zachodzie Polski, zwłaszcza temperatura od 20 do nawet 26 stopni i znowu najcieplej na Dolnym Śląsku.
2: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
3: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
4: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Maja Chwalińska jest jak na razie nie do pokonania na paryskich kortach. W dwóch setach ograła Rosjankę Annę Kalińską 7-6, 6-3 i jest już w półfinale Rolanda Garrosa. Polka odniosła łącznie z eliminacjami aż 8 zwycięstw w Paryżu.
5: Uważam, że każda zawodniczka tutaj gra na naprawdę bardzo wysokim poziomie i te rankingi naprawdę też nie grają. Każdy mecz tutaj był bardzo wymagający dla mnie.
4: Tym razem Chwalińska nie będzie miała jednak dnia przerwy. Jutro po południu zagra w półfinale z inną Rosjanką, Dianą Schneider, która sensacyjnie pokonała numer 1 światowego tenisa Białorusinkę Arynę Sabalenkę. Dlatego przygotowania, jak mówi Polka, będą wyglądały nieco inaczej.
5: Na pewno regeneracja, dobre jedzenie, chwilka wypoczynku, jakiś może seria, książka i zobaczymy też, nie wiem jaki będzie plan gier. Zobaczymy, który mecz zagra.
6: Drugi grasz.
5: O, już jest, tak? Drugi od której?
6: Od 15.
5: To można sobie pospać. To mnie cieszy.
4: A z naszą zawodniczką w Paryżu rozmawiał Przemysław Pozowski. Za niecałą godzinę polskie koszykarki w odmianie 3-3 zmierzą się z Azerkami w kolejnym dniu Mistrzostw Świata w Warszawie. Podopieczne Edyty Korzyny mają jak na razie na koncie jedno zwycięstwo i jedną porażkę. By myśleć o awansie do ćwierćfinału, nie tylko z Azerkami trzeba wygrać, ale także liczyć na szczęście w meczu następnym z obrończyniami tytułu Holenderkami. To spotkanie powinno się rozpocząć o 20:45. Za to polskie siatkarki pokonały w chińskim Nankinie Belgię 3-2 w pierwszym meczu Ligi Narodów. Jutro, punktualnie o 9:00, drużyna Stefano Lavariniego zmierzy się z Czechami. Kolejnymi rywalkami Polek będą Serbki, a także gospodynie turnieju. Monakijczyk Charles Leclerc podpisał nowy wieloletni kontrakt z zespołem Formuły 1 Ferrari, ogłosił to włoski team. W zbliżający się weekend na ulicznym torze w Monte Carlo zostanie rozegrana 6. runda Mistrzostw Świata.
3: Reklama. W Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
7: Halo, kierowco! Masz auto marki Seat, Skoda, Cupra lub Volkswagen? Mamy dla Ciebie świetną wiadomość. Nowy, autoryzowany serwis jest już otwarty dla Ciebie i Twojego auta. Umów swoją wizytę w serwisie, któremu możesz zaufać. Z okazji otwarcia przygotowaliśmy specjalną ofertę serwisową. Zapytaj o szczegóły podczas rezerwacji. Czekamy na Ciebie. Autoryzowany serwis marek Seat, Skoda, Cupra, Volkswagen. Płock, trasa Popiełuszki 12.
3: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Burze, ulewy i porywisty wiatr na południu Polski. W angielskim Southampton zamieszki po śmierci studenta polskiego pochodzenia. Zaczyna się długi weekend. Trójmiejskie plaże już dziś zapełniły się turystami. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Burze przechodzą przez południe Polski, od Śląska po Podkarpacie. Towarzyszy im porywisty wiatr, osiąga nawet 85 km na godzinę. Do tego jeszcze deszcz i grad. Protesty i zamieszki w Anglii po śmierci 18-letniego studenta polskiego pochodzenia Henry'ego Nowaka. Policjanci skuli chłopaka kajdankami, mimo że został on kilkukrotnie pchnięty nożem przez mężczyznę, który oskarżył go o rasizm. Ranny nastolatek krzyczał, że krwawi, ale policja nie zwróciła na to uwagi. Skuła go kajdankami, a chwilę potem młody mężczyzna zmarł. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer potępił zamieszki.
2: Bez względu na ból, jaki odczuwamy, nie ma żadnego usprawiedliwienia dla dalszej przemocy i zamieszek. Ataki skierowane przeciwko funkcjonariuszom policji w Southampton zeszłej nocy były haniebne i całkowicie niedopuszczalne.
1: W zakończonym w tym tygodniu procesie sprawca zabójstwa został skazany na 21 lat więzienia. Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że Iran zgodził się nie posiadać broni atomowej. Według niego najwyższy irański przywódca duchowy i polityczny Ayatollah Mujtaba Khamenei jest zaangażowany w negocjacje z USA. Amerykański prezydent powiedział, że bardzo chciałby spotkać się z irańskim przywódcą i w pewnym momencie prawdopodobnie do tego dojdzie. Od dziś młodzież do 16 roku życia może jeździć na hulajnogach elektrycznych, tylko w kaskach, podobnie na rowerach. Przepisy obejmują też dzieci do 7 roku życia przewożone rowerem. Na miejskich placach i w okolicach szkół ma częściej pojawiać się policja, sprawdzi, czy kaski na głowach są. Jak mówią uczniowie z Lublina, kaski to bezpieczeństwo.
3: Pewnie, kaski są teraz bardzo potrzebne, bo jest coraz więcej wypadków.
4: No jakby, żeby być bezpiecznym, bo mogą być różne urazy głowy.
5: Trzeba mieć wyobraźnię.
1: Wyobraźnię muszą mieć też rodzice, to oni za brak kasku u dziecka będą dostawać pouczenia i mandaty. Blisko połowa badanych Polaków biorących kredyt miała problem z jego spłatą, wynika z badań Polacy i kredyt. Co trzecia osoba poza kredytem hipotecznym ma jeszcze przynajmniej 3 zobowiązania finansowe. Badanie wykazało, że 48% respondentów napotkało trudności z regulowaniem swoich zobowiązań, co piąta osoba zadeklarowała, że tego typu trudności mają u niej długotrwały charakter. Trójmiejskie plaże przed długim weekendem tętnią życiem. Wielu z nas zaczyna odpoczynek znacznie wcześniej niż wynika z kalendarza.
6: Myśmy przyjechali już w poniedziałek. Przyjechaliśmy prosto z Irlandii. Tu cieplej na pewno.
7: Chodziliśmy po plaży wczoraj. Dzisiaj wróciliśmy, żeby się trochę poopalać.
6: Także będzie się działo pięknie, tak.
8: My, proszę pana, jesteśmy ciągle na weekendzie.
9: To zazdrość?
8: Na geriatrię pan trafił.
10: Tak spędzamy czas najczęściej. Teraz.
8: Ja wróciłam z Alicante.
10: Australii.
9: O,
10: tak.
9: A spotykacie się w Sopocie?
10: Nie, razem z Bydgoszczy przyjechałyśmy. I spontanicznie. Każda rzuca hasło i jedziemy.
1: Z turystami na sopockiej plaży rozmawiał reporter Paweł Radzewicz.
11: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Do późnego wieczora na południu Polski możliwe są dzisiaj burze. Towarzyszą im ulewy i porywisty wiatr. I tak może się dziać od Śląska po Podkarpacie. Jutro nadal bardzo ciepło, od 20 do 26 stopni. Wciąż deszczowo w prawie całej Polsce może padać, a na zachodzie Polski może być burzowo.
11: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
12: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Z eliminacji aż do półfinału Maja Chwalińska w najlepszej czwórce tenisistek we French Open. Polka pokonała dziś w dwóch setach Rosjankę Annę Kalińską. Nasza zawodniczka w początkowej fazie pierwszego seta prowadziła już 5-1. Potem nastąpił jednak słabszy moment w grze Polki, o czym wspominała sama tenisistka.
13: Zaczęłam grać zbyt pasywnie i jednostajnie, a Anna wykorzystała to bardzo dobrze. Zaczęła być o wiele bardziej agresywna. Mocno wiało, więc szczególnie pod wiatr było mi ciężko, ale cieszę się faktycznie, że wróciłam po prostu do tej swojej gry,

0: Piotra Zielińskiego. Sporo nieobecnych za to u przeciwników, ale jak mówi pomocnik Nikola Zalewski, Nigeria to wymagający rywal.
1: Nie ma Lukmana, nie ma Osimhena, ale myślę, że Nigeria to bardzo, bardzo dobry zespół, mocny fizycznie. Zagraliśmy z Ukrainą, myślę, że słabszy mecz. My musimy pokazać, że możemy takie mecze wygrać.
0: To spotkanie o 20:45 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Nigeryjczycy, podobnie jak Polacy, na mundial nie jadą. Holenderka Demi Vollering wygrała 5. górski etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. Druga na mecie w miejscowości Santo Stefano di Cadore była jej rodaczka jadąca w różowej koszulce liderki Anna van der Breggen. Holenderki pewnie wyprzedziły na ostatnich metrach dwie towarzyszki ucieczki, Niemkę Antoninę Niedermayer oraz Kanadyjkę Isabelle Holmgren. W klasyfikacji generalnej prowadzi van der Breggen, ma równo minutę przewagi nad kolejną z zawodniczek. Wyścig potrwa do niedzieli.
2: Ludzie chwytają za słówka, ja łapię się na tym, że odpuszczam.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Minister obrony zaproponował Pentagonowi stałe bazy wojskowe w Polsce. Maja Chwalińska robi furorę na tenisowym French Open, awansowała do półfinału. Pożar wielkiej hali usługowej w Płocku został spowodowany nieumyślnie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał szefowi Pentagonu oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Przebywaliby w nich nie tylko sami żołnierze, ale też ich rodziny. O tym planie wojskowi i politycy mówili już od wielu tygodni, ale teraz polskie ministerstwo uruchomiło formalności w tej sprawie. Szczegóły Maciej Kluczka.
2: Obecnie w Polsce nie funkcjonują klasyczne samodzielne bazy wojskowe USA na wzór tych z Niemiec czy Włoch. Jednak od lat obecność wojsk amerykańskich w Polsce jest znacząca, ale nadal rotacyjna. Polski rząd chce to zmienić, a wicepremier Kosiniak-Kamysz zapewnia, że Polska stworzy atrakcyjne ku temu warunki.
3: To jest działanie wynikające z naszej ofensywy dyplomatycznej, z wizyty moich zastępców w Waszyngtonie, moich rozmów z Pittem Hegsethem, z dobrych relacji prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem. To wszystko przynosi efekt. Pracujemy nad zwiększeniem obecności.
2: Warunki.
3: To jest działanie wynikające z naszej ofensywy dyplomatycznej, z wizyty moich zastępców w Waszyngtonie, moich rozmów z Pittem Hegsethem, z dobrych relacji prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem. To wszystko przynosi efekt. Pracujemy nad zwiększeniem obecności.
2: Największe znaczenie mają bazy w Powidzu, gdzie powstaje największe w regionie zaplecze logistyczne, oraz w Redzikowie, gdzie budowana jest baza systemu obrony przeciwrakietowej.
1: Maja Chwalińska znowu dokonała niemożliwego. Polska tenisistka wygrała 8 z rzędu mecz w Paryżu. Awansowała do półfinału wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. W ćwierćfinale nasza tenisistka wygrała z Rosjanką Anną Kalińską 7-6, 6-3. Meczem na korcie głównym bardzo denerwował się menadżer Chwalińskiej Piotr Szczypka.
4: Szapoba, ogromne po prostu gratulacje, bo ja miałem tak, aż mi się niedobrze zrobiło, aż mi się wymotować chciało, miałem tak ściśnięty żołądek, więc nie wiem, jak ona tam po prostu stoi na tym korcie i gra i tą piłkę meczową wygrywa. No, wielki szacunek.
1: A półfinały Rolanda Garrosa jutro. Chwalińska około 16 zagra z kolejną Rosjanką Dianą Schneider. Poniedziałkowy pożar wielkiej hali usługowej w Płocku został wywołany nieumyślnie, twierdzi prokuratura. Taki właśnie zarzut nieumyślnego spowodowania pożaru postawiła 66-letniemu mężczyźnie. Podejrzany przyznał się do winy, złożył obszerne wyjaśnienia. Prokurator nie może ich ujawnić ze względu na dobro śledztwa. Oskarżony mężczyzna wyszedł na wolność, ale stanie przed sądem, grozi mu 5 lat więzienia. Dwaj polscy alpiniści zostali uratowani w masywie Mont Blanc. Jeden z Polaków został trafiony piorunem w ramię i z tego powodu obaj nie mogli kontynuować wspinaczki. Akcję ratowników utrudniała pogoda, ale udało się. Polacy zostali przewiezieni do szpitala. Piłkarska reprezentacja Polski gotowa już na mecz z Nigerią. Stadion Narodowy powoli się wypełnia kibicami, mimo że 3 dni temu przegraliśmy w słabym stylu z Ukrainą 0-2. Spytaliśmy kibiców, jaki to będzie mecz.
5: Zażarty, zaciekły. W ostatnim meczu to ciężko powiedzieć, ale myślę, że nasze polskie Ory wygrają.
6: No tak będzie, ja uważam, że kurczę, naprawdę chłopaki pokażą dzisiaj klasę. Liczymy dzisiaj na dużo bramek, mam nadzieję, że wygramy.
7: Myślę, że wygramy 2-0 chyba.
6: Ja obstawiam wynik 3-0.
1: Początek meczu polskich Orłów z nigeryjskimi Orłami o 20:45.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Na południu Polski od Śląska po Podkarpacie, częściowo też w Świętokrzyskiem, możliwe burze. Jutro znowu padać może prawie w całej Polsce, z drobnymi wyjątkami: Wielkopolska, Dolnośląskie, Opolskie. I znowu możliwe burze na zachodnich krańcach i troszkę nad morzem. Temperatura jutro od 20 do 26.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
9: Błażej Kulesza zaprasza.

0: Informacje sportowe. Z eliminacji aż do półfinału Maja Chwalińska w najlepszej czwórce tenisistek we French Open. Polka pokonała dziś w dwóch setach Rosjankę Annę Kalińską. Nasza zawodniczka w początkowej fazie pierwszego seta prowadziła już 5-1. Potem nastąpił jednak słabszy moment w grze Polki, o czym wspominała sama tenisistka.
1: Chciałam grać zbyt pasywnie i jednostajnie, a Anna wykorzystała to bardzo dobrze. Zaczęła być o wiele bardziej agresywna.

0: zawodników, ale jak mówi pomocnik Nikola Zalewski, Nigeria to wymagający rywal.
1: Nie ma Lukmana, nie ma Osimhena, ale myślę, że Nigeria to bardzo, bardzo dobry zespół, mocny fizycznie. Zagraliśmy z Ukrainą, myślę, że słabszy mecz. Musimy pokazać, że możemy takie mecze wygrać.
0: To spotkanie o 20:45 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Nigeryjczycy, podobnie jak Polacy, na Mundial nie jadą. Holenderka Demi Vollering wygrała 5. górski etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. Druga na mecie w miejscowości Santo Stefano di Cadore była jej rodaczka, jadąca w różowej koszulce liderki Anna van der Breggen. Holenderki pewnie wyprzedziły na ostatnich metrach dwie towarzyszki ucieczki, Niemkę Antoninę Niedermayer oraz Kanadyjkę Isabelle Holmgren. W klasyfikacji generalnej prowadzi van der Breggen, ma równo minutę przewagi nad kolejną z zawodniczek. Wyścig potrwa do niedzieli.
2: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy Twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
3: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
2: Po reklamie.
4: W końcu.

ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biegnę.

0: zmysłu napięcie. Sprzątaj dyskretnie, wyjdź poza pętlę i zabierz swój kłębek nici. Znowu się plączesz jak nici. Zresztą ty dobrze wiesz, kici. Tu każdy dobrze ci życzy, nie widzisz?
1: Nie widzisz.
0: Możesz na mnie liczyć.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Zaczęła się akcja Bezpieczny Weekend, czyli więcej patroli na drogach. ZUS zapowiada protest. Pracownicy chcą 1200 zł podwyżki. Siatkarki wygrały w Lidze Narodów z Belgią. Piłkarze grają właśnie z Nigerią. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rozpoczął się długi weekend. Na drogach możemy się spodziewać dużego ruchu, a także większej liczby policyjnych patroli. Funkcjonariusze będą sprawdzać trzeźwość kierowców i czy jeździmy zgodnie z przepisami, zapowiada podkomisarz Remigiusz Rakowski z Policji w Bydgoszczy.
2: Prędkość jest takim głównym grzechem kierowców. Pamiętajmy, że jeżeli jest ładna pogoda, jeżeli świeci słońce, to wcale nie oznacza, że jest bezpiecznie. Paradoksalnie, im jest lepsza pogoda, tym mamy bardziej niebezpieczne wypadki drogowe, ponieważ wielu kierowców czujność jest osłabiona i myślą, że jeżeli mają dobrą szczepność, to na tej drodze jest bezpiecznie i mogą sobie swobodniej wciskać ten pedał przyspieszenia, ale niestety tak nie jest. Pamiętajmy, prędkość zabija, dlatego apelujemy o przestrzeganie, przede wszystkim ograniczenie prędkości.
1: Intensywne działania policji na drogach mają potrwać do poniedziałku. Na stacjach benzynowych w ten weekend ma być stabilnie i stosunkowo niedrogo. Za benzynę płacimy poniżej 6 zł, maksymalnie 5,94, a za olej napędowy 6,40. Według ekspertów podobne ceny powinny się utrzymać w najbliższych dniach. Tanieć powinien też autogaz, mówi Grzegorz Maziak z portalu epetrol.pl.
3: Widzimy, że na rynkach koszty zakupu autogazu przez stacje spadają też od dłuższego czasu. Spadają ceny na stacjach i wydaje się, że ten trend też będzie utrzymany, więc spodziewamy się, że te kilkugroszowe obniżki w tym tygodniu też zobaczymy na stacjach.
1: Ogłoszone dziś maksymalne ceny paliw obowiązywać będą jutro i w piątek. Związki zawodowe działające w ZUS-ie zapowiedziały strajk ostrzegawczy. Domagają się podwyżek wyższych niż zaproponował pracownikom zarząd ZUS-u. Zaproponowano 220 zł brutto, pracownicy domagają się 1200 zł. Zakład zapewnił jednocześnie, że pracuje bez zakłóceń. Wysokie zasolenie powodem śnięcia ryb w Odrze w Szczecinie. Po zgłoszeniach od wędkarzy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wznowił badania wody. Zasolenie jest duże, tlenu jest mało, ale na razie nie można potwierdzić występowania złotej algi, przekazał rzecznik inspektoratu Michał Ruczyński. Pełne wyniki badań próbek wody poznamy w piątek lub w poniedziałek. Jutro na Bałtyku, w Gdyni, rozpoczną się ćwiczenia wojskowe NATO o nazwie Baltops. Wezmą w nim udział siły morskie, lotnicze i specjalne kilkunastu państw sojuszniczych, w tym okręty polskiej marynarki wojennej. To prawdopodobnie ostatni dzwonek na zakupy w miarę tanich biletów lotniczych na wakacje. Ceny trzymają się dotychczasowych poziomów, ale wkrótce może się to zmienić. Dlaczego, wyjaśnia Mariusz Piotrowski z serwisu Fly for Free.
4: W bilansach wielu linii lotniczych paliwo lotnicze waży bardzo dużo. Cena ropy, cena paliwa lotniczego jest wciąż na bardzo dużych poziomach, więc linie nie mogą sobie pozwolić na to, aby dopłacać do interesów w nieskończoność.
1: Niskokosztowi przewoźnicy mogą trzymać podstawowe ceny biletów na niskim poziomie, ale zwiększyć opłaty za usługi dodatkowe, jak bagaż, pierwszeństwo wejścia na pokład albo wybór miejsc w samolocie. Polscy piłkarze grają właśnie z Nigerią. Niech wezmą przykład z polskich siatkarek. Biało-czerwone wygrały z Belgią pierwszy mecz Ligi Narodów. W chińskim Nankinie było 3-2. Jutro o 9:00 drużyna Stefano Lavariniego zmierzy się z Czechami, a potem jeszcze Serbia i Chiny.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Na południu Polski dzisiaj burze.

0: salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
1: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
2: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Z eliminacji aż do półfinału Maja Chwalińska w najlepszej czwórce tenisistek we French Open. Polka pokonała dziś w dwóch setach Rosjankę Annę Kalińską. Nasza zawodniczka w początkowej fazie pierwszego seta prowadziła już 5-1. Potem nastąpił jednak słabszy moment w grze Polki, o czym wspominała sama tenisistka.
3: Zaczęłam grać zbyt pasywnie i jednostajnie, a Anna wykorzystała to bardzo dobrze. Zaczęła być o wiele bardziej agresywna i mocno wiało, więc szczególnie pod wiatr było mi ciężko, ale cieszę się faktycznie, że wróciłam po prostu do tej swojej gry, która przynosiła efekty wcześniej i zamknęłam tego pierwszego seta.
2: Ostatecznie Polka wygrała 7-6 i 6-3. Jutro w półfinale zmierzy się z Rosjanką Dianą Schneider. Towarzyskim meczem z Nigerią polscy piłkarze będą chcieli chociaż trochę zrehabilitować się za kiepski występ w niedzielnym przegranym 0-2 spotkaniu z Ukrainą. Wiadomo, że od pierwszej minuty na boisku zobaczymy liderów kadry, czyli Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego. Sporo nieobecnych za to u przeciwników, ale jak mówi pomocnik Nikola Zalewski, Nigeria to wymagający rywal.
4: Nie ma Lukmana, nie ma Osimhena, ale myślę, że Nigeria to bardzo, bardzo dobry zespół, mocny fizycznie. Zagraliśmy z Ukrainą, myślę, że słabszy mecz. Musimy pokazać, że możemy takie mecze wygrać.
2: To spotkanie o 20:45 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Nigeryjczycy, podobnie jak Polacy, na mundial nie jadą. Holenderka Demi Vollering wygrała 5. górski etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. Druga na mecie w miejscowości Santo Stefano di Cadore była jej rodaczka jadąca w różowej koszulce liderki Anna van der Breggen. Holenderki pewnie wyprzedziły na ostatnich metrach dwie towarzyszki ucieczki, Niemkę Antoninę Niedermayer oraz Kanadyjkę Isabelle Holmgren. W klasyfikacji generalnej prowadzi van der Breggen, ma równo minutę przewagi nad kolejną z zawodniczek. Wyścig potrwa do niedzieli.
5: Na udany piątkowy wieczór polecają się polskie taneczne hity w Radiu Włocławek. Wieczór w piątek wchodzi w decydującą fazę i zaczynają pojawiać się pewne dylematy. Idziemy na miasto, a może zostajemy w domu. Dobrą opcją na wieczór jest również spacer i ławka przed blokiem. Nic tylko wybierać i cieszyć się dość ciepłym wieczorem. Nie zapominam o pracujących przy naszym radiu na popołudniowych i nocnych zmianach we Włocławku i regionie. Spokojnej nocy i byle do rana. Mam nadzieję, że w weekend będzie wolne i będziecie mogli w końcu odpocząć. W ostatniej wspólnej godzinie postaramy się rozwikłać pewną zagadkę, a mianowicie zaginionego kiosku z Włocławka.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ciężko chora Polka sprowadzona z Pekinu jest już w szpitalu. Zaczął się długi weekend, mamy więcej policyjnych patroli na drogach. Młodzież na elektrycznych hulajnogach i rowerach od dziś obowiązkowo w kasku. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 24-letnia Polka ewakuowana z Chin nadal jest w bardzo poważnym stanie. Ma rzadkie powikłania nowotworowe. Klaudia została dziś sprowadzona samolotem wojskowym z Pekinu do Wrocławia. Jest już na intensywnej terapii w wojskowym szpitalu we Wrocławiu. Mama studentki Joanna Uciechowska była w samolocie.
2: W końcu mogłam ją zobaczyć, w końcu mogłam coś do niej powiedzieć. Podróż się udała. Klaudia dobrze zniosła ten lot. Teraz czekamy na polepszenie stanu zdrowia. W tej chwili te wszystkie pieniądze zostaną przeznaczone na leczenie Klaudii, bo na pewno będzie ono bardzo długie i bardzo trudne i kosztowne.
1: Rodzina zbierała pieniądze na transport, ale będzie mogła przeznaczyć te pieniądze na leczenie i opłacenie leczenia w Chinach, które kosztowało kilkaset tysięcy złotych. Dziś rusza czerwcówka, czyli kolejny długi weekend w tym roku. To 4 dni wolnego. Eksperci mówią, że na ceny last minute nie ma co liczyć. I to mimo tego, że na przykład na Podhalu wolna jest jeszcze 1/3 miejsc noclegowych. Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
3: Cena wzrosła i jest dokładnie jak w zeszłym roku, 648 zł w medianie.
1: Tyle kosztuje typowy dwuosobowy pokój ze śniadaniem za dobę. A pogoda w długi czerwcowy weekend będzie zmienna. Poza słońcem pojawią się burze i ulewy. Prognozuje synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
4: Zwłaszcza we wschodniej i północno-wschodniej części kraju. Podczas burz miejscami ulewne opady deszczu i porywy wiatru do 70 km na godzinę.
1: Na termometrach najwięcej pod koniec weekendu na południowym wschodzie do 26 stopni. 11 policjantów doznało obrażeń w wyniku protestów, do których doszło w Southampton na południu Anglii. Zamieszki wybuchły w związku z opublikowaniem nagrań z aresztowania 18-letniego studenta polskiego pochodzenia, Henry'ego Nowaka, który chwilę po zatrzymaniu zmarł w wyniku obrażeń zadanych mu nożem przez sprawcę. Tenże sprawca oskarżył Polaka o napaść na tle rasowym. Zamieszki potępił premier Wielkiej Brytanii, Keir Starmer. Od dziś dzieci i młodzież do 16 roku życia mają obowiązek jazdy w kasku, rowerem albo hulajnogą elektryczną. W związku z tym na zachętę do młodych rowerzystów i użytkowników hulajnóg w Łódzkiem trafi 10 tysięcy kasków.
5: Wyrobić wśród młodzieży takie przeświadczenie, że to jest taka fajna stylówka, żeby oni chcieli te kaski nosić, że chcieli jeździć w tych kaskach.
1: Mówi podinspektor Jarosław Złotkowski z łódzkiej drogówki. Kaski będą też wręczane najmłodszym, zdającym egzamin na kartę rowerową. Pasjonaci zabytkowych samochodów i motocykli zjadą wkrótce do Iławy. Okazją będą legendy motoryzacji, które w tym roku zaplanowano na 21 dzień czerwca. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną zabytkowe klasyki z wielu zakątków regionu. Będzie też konkurs na najciekawszy pojazd, mówi Lidia Miłosz, dyrektor Iławskiego Centrum Kultury.
6: Wydarzenie rozpocznie się piękną paradą, przejazdem przez miasto. Zapraszamy właścicieli legendarnych aut, zapraszamy również wystawców.
1: Uczestnicy imprezy mogą liczyć na strefę gastronomiczną i wystawę zabytkowych pojazdów przed basenem miejskim. To właśnie tam organizatorzy przygotowują strefę dla publiczności.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro ciepło od 20 do 26 stopni, najcieplej w okolicach Wielkopolski, Dolnego Śląska, województwa opolskiego, ale znowu prawie w całym kraju może padać. Przeważnie będzie to deszcz czy przelotny, miejscami na zachodnich krańcach Polski możliwe też burze.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.

0: To był dzień na 101,4 FM.
1: Jest parę minut po godzinie 11. Tradycyjnie zapraszamy już na Kinowy Wtorek.
2: A my jak co tydzień sprawdzamy najciekawsze premiery i nowości na dużym ekranie.
1: No to zaczynamy od czegoś dla tych, którzy lubią kino z ogromnym dystansem i nie mają nic przeciwko temu, żeby śmiać się z filmów, które normalnie miałyby nas przestraszyć albo trzymać w napięciu. No wraca, uwaga, straszny film.
2: I myślę, że wielu słuchaczy już na sam dźwięk tego tytułu przypomina sobie sceny, które od lat krążą w internecie i są cytowane przy każdej możliwej okazji.
1: No bo umówmy się, seria Straszny Film zrobiła coś wyjątkowego. Wzięła horror, film akcji i popkulturę. Wrzuciła wszystko do jednego worka, no a potem kompletnie odwróciła to do góry nogami.
2: Tutaj nic nie było święte. Jeżeli jakiś film był popularny, można było być pewnym, że prędzej czy później stanie się obiektem żartów.
1: I właśnie dlatego te produkcje zdobyły taką popularność. Widzowie szli do kina nie po to, żeby się bać, ale żeby zobaczyć, jak twórcy wyśmiewają kolejne kinowe hity.
2: Za sukces pierwszych części odpowiadali m.in. bracia Wayne, którzy stworzyli styl tej serii. Absurdalny humor, kompletnie nieprzewidywalne sytuacje i żarty, które pojawiały się dosłownie co chwilę.
1: No i wygląda na to, że po latach Straszny Film znowu chce przypomnieć o sobie widzom.
2: A materiał do żartów przez ostatnie lata trochę się nazbierało. Mieliśmy mnóstwo horrorów, filmów o superbohaterach, wielkich blockbusterów i internetowych trendów.
1: Więc twórcy naprawdę mają z czego wybierać. Pytanie tylko, które współczesne filmy dostaną najbardziej?
2: No ja obstawiam, że nikt nie będzie bezpieczny.
1: I chyba właśnie tego oczekują fani tej serii, skomplikowanej fabuły, tylko 2 godzin dobrej zabawy i śmiechu z rzeczy, które wszyscy dobrze znamy.
2: Jeżeli wychowaliście się na poprzednich częściach albo po prostu lubicie parodie i komedie, które nie traktują siebie zbyt poważnie, to warto mieć ten tytuł na radarze.
1: Premiera już 5 czerwca, więc już za chwilę przekonamy się, czy Straszny Film po latach ponownie podbije kina i rozbawi widzów tak, jak to robił kiedyś. No to teraz coś dla fanów wielkich przygód fantasy i powrót do kultowych historii. Już 5 czerwca do kin trafia Władcy Wszechświata.
2: I jestem pewien, że wielu słuchaczy na sam tytuł od razu przypomina sobie Himena, Szkieletora i cały ten niezwykły świat Eterni.
1: Bo mówimy o marce, która dla wielu była symbolem dzieciństwa. Najpierw figurki, później serial animowany, no a teraz kolejna kinowa odsłona tej historii.
2: I trzeba przyznać, że materiał wyjściowy jest naprawdę potężny. Mamy księcia Adama, który staje się Himenem, najpotężniejszym człowiekiem we Wszechświecie, i odwieczną walkę dobra ze złem.
1: A po drugiej stronie stoi oczywiście Szkieletor, jeden z najbardziej charakterystycznych czarnych charakterów w tej historii popkultury.
2: To jest właśnie ten typ historii, który kojarzy się z wielkimi zamkami, magicznymi mieczami, niezwykłymi stworzeniami i epickimi pojedynkami.
1: Czyli wszystko to, co dobrze wygląda na dużym ekranie, zwłaszcza dzisiaj, kiedy możliwość efektów specjalnych są nieporównywalnie większe niż kilkadziesiąt lat temu.
2: Za reżyserię odpowiada Travis Knight, którego wielu kibiców może kojarzyć z filmu Bumblebee. To daje nadzieję, że oprócz widowiska dostaniemy też bohaterów, którym będzie można kibicować.
1: I myślę, że ciekawie będzie zobaczyć, jak twórcy połączył klimat lat 80. z oczekiwaniami współczesnych widzów.
2: Bo z jednej strony trzeba uszanować legendę i to, co pokochali fani, a z drugiej stworzyć film, który zainteresuje także młodsze pokolenie.
1: No takie produkcje często są też świetną okazją do rodzinnego wyjścia do kina. Rodzice przypominają sobie bohaterów swojego dzieciństwa, a dzieci poznają ich po raz pierwszy.
2: I nagle okazuje się, że historia sprzed ponad 40 lat nadal potrafi działać na wyobraźnię.
1: Jeżeli lubicie fantazy, wielkie starcia, dobra ze złem i historie, w których ważą się losy całych światów, to Władcy Wszechświata mogą być jedną z najciekawszych premier początku czerwca.
2: Premiera już 5 czerwca, więc już za chwilę przekonamy się, czy He-Man ponownie podbije serca widzów.
1: No to teraz coś z cyklu wydarzeń specjalnych w multikinie, a dokładnie kino na obcasach. I dzisiaj, 2 czerwca, na ekranach pojawi się film Drugie Życie.
2: I to jest jedna z tych historii, które pokazują, że czasami największe zmiany przychodzą wtedy, kiedy wcale ich nie chcemy.
1: Poznajemy Marię Angels, kobietę, która od 40 lat mieszka w Tangerze. Ma swoje miejsce, swoje przyzwyczajenia, swój świat i nagle okazuje się, że musi go zostawić.
2: A chyba każdy z nas wie, jak trudno jest zaczynać coś od nowa. Zwłaszcza, kiedy wydaje się, że wszystko jest już poukładane.
1: Właśnie dlatego ten film może trafić do wielu widzów, bo nie opowiada o wielkich katastrofach czy sensacyjnych wydarzeniach, tylko o życiu. O momentach, kiedy człowiek musi zmierzyć się ze zmianą.
2: I okazuje się, że za tą zmianą mogą kryć się rzeczy, których wcześniej kompletnie się nie spodziewaliśmy. Nowe znajomości, nowe doświadczenia, a nawet nowa miłość.
1: No to brzmi trochę jak przypomnienie, że nigdy nie jest za późno, żeby coś w swoim życiu zmienić, albo odkryć coś zupełnie nowego.
2: I bardzo podoba mi się też miejsce akcji. Tanger nie jest miastem, które często oglądamy w kinie. Jest tam słońce, kolorowe uliczki, wyjątkowy klimat i atmosfera, która sama w sobie staje się bohaterem tej historii.
1: No i nie bez powodu film zdobył nagrodę publiczności na festiwalu w Wenecji. Takie wyróżnienie często pokazuje, że historia naprawdę trafia do ludzi i zostaje z nimi na dłużej.
2: Do tego główną rolę gra Carmen Maura, czyli legenda hiszpańskiego kina, znana między innymi z filmów Pedro Almodovara. I z tego, co mówią recenzenci, to właśnie jej kreacja jest jednym z największych atutów filmu.
1: Więc jeżeli ktoś ma ochotę na spokojniejszą, ciepłą, ale jednocześnie bardzo życiową opowieść o nowym początku, to Drugie życie może być świetnym wyborem.
2: A teraz film, który wygląda jak połączenie kina akcji, sensacji i historii o ludziach, którzy potrafią załatwić sprawę tam, gdzie inni dawno by się poddali. Mowa o filmie Zawodowcy.
1: Już sam punkt wyjścia brzmi ciekawie. Jest Iwi, specjalistka od wyjątkowo trudnych zleceń dla bardzo bogatych klientów. Kiedy zwykłe rozmowy i negocjacje przestają działać, no to wtedy do akcji wkracza właśnie ona.
2: I tym razem zadanie wydaje się proste tylko na papierze. Trzeba odzyskać ogromny dług od miliardera mieszkającego na prywatnej wyspie. Problem w tym, że miliarder ma własną armię, ogromne wpływy i raczej nie zamierza oddawać pieniędzy.
1: No czyli klasycznie, jedziemy po swoje, ale bardzo szybko okazuje się, że nie będzie to łatwe. Iwi zbiera ekipę byłych żołnierzy, z którymi współpracuje od lat i wspólnie przygotowują plan wtargnięcia na wyspę.
2: A takie filmy lubimy najbardziej. Jest grupa specjalistów, każdy ma swoje umiejętności, każdy odpowiada za coś innego. I wszyscy wiedzą, że jeden błąd może kosztować naprawdę dużo.
1: To nie wygląda na kino, które stawia wyłącznie na strzelaniny. Jest tu po prostu sporo planowania, kombinowania i napięcia. Widz? No cały czas zastanawia się, czy misja pójdzie zgodnie z planem, czy wszystko rozsypie się po kilku minutach.
2: Zwłaszcza, że przeciwnik nie siedzi bezczynnie. Ludzie miliarderzy teraz są przygotowani na różne scenariusze, więc bardzo szybko zaczyna się prawdziwa gra nerwów.
1: I właśnie takie historie często ogląda się najlepiej, kiedy bohaterowie mają konkretny cel, ograniczony czas i mnóstwo przeszkód po drodze.
2: Do tego dochodzi klimat luksusu, wielkich pieniędzy, prywatnych wysp i ludzi, którzy są przekonani, że no mogą wszystko.
1: No a potem pojawia się ktoś, kto postanawia sprawdzić, czy rzeczywiście no mogą wszystko.
2: Więc jeżeli lubicie filmy o ekipach, do zadań specjalnych, skomplikowanych akcjach i misjach, które z każdą minutą robią się coraz bardziej niebezpieczne, to Zawodowcy mogą być bardzo ciekawą propozycją.
0: To był dzień na 101,4 FM.
3: Ludzie chwytają za słówka, ja łapię się na tym, że odpuszczam.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest filtryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Rozmowa dnia na 101 i 4 FM.
1: Renata Kończyńska, witam Państwa serdecznie. Dziś ze mną Małgorzata Stróżewska, prezes Stowarzyszenia Amazonek we Włocławku. Dzień dobry, witam Cię, Małgosiu.
2: Dzień dobry.
1: Małgosiu, powiedz, bo od całkiem niedawna prezesujesz stowarzyszeniu, ale samo stowarzyszenie jest bardzo już wiekowe. Pierwsze grupy kobiet takie wsparcia spotykały się ze sobą w latach już 90., więc jakby stowarzyszenie ma długą historię i cele jego, mimo zmieniających się członkiń, prezesur, nie zmieniły się. Króciutko o tych celach najważniejszych.
2: Tak, oczywiście. Cele są generalnie te same. Pomagamy sobie wzajemnie, wspieramy się, dbamy o swoje zdrowie, o swoją profilaktykę, budujemy mosty międzypokoleniowe, otwieramy się na teraz coraz częściej, otwieramy się na młode dziewczyny, młode kobiety, które są dotknięte tą chorobą.
1: Właśnie, nowotwór piersi to już nie choroba kobiety w wieku 50+, ale coraz młodsze dziewczyny, okazuje się, że potrzebują takiej pomocy.
2: Tak, z tego co wiem, w onkologii w Bydgoszczy roczniki 90+ są diagnozowane kilka razy w ciągu dnia. Jest to potworne, bo jak ja zaczęłam się leczyć 3 lata wstecz, to 90 roczniki były diagnozowane co kilka dni, a dzisiaj jest ich kilka w ciągu jednego dnia.
1: Ogromną rolę w pracy w stowarzyszeniu, oprócz takiego wzajemnego wsparcia, dzielenia się doświadczeniami bardzo trudnymi, przecież ta choroba trwa i leczenie do najprzyjemniejszych nie należy, to ja tak delikatnie o tym powiedziałam. Dajecie dowód na to, że ona, ta choroba nie jest śmiertelna, że można z nią żyć, mało tego uśmiechać się, ale ważna jest też profilaktyka, prawda? I to jest też taki główny z celów Amazonek.
2: Oczywiście, profilaktyka jest kluczowa w sytuacji, kiedy być może myślimy o tym, że może coś nam grozić. Jeżeli same nie będziemy o siebie dbały, nie będziemy badały się. Tu jest bardzo istotne samobadanie piersi, które powinno być przez nas robione. My kobiety powinniśmy to robić najrzadziej raz w miesiącu i to w określonym dniu cyklu powinniśmy badać swoje piersi. My albo nasz partner, tak, ktoś, kto dobrze zna nasze ciało. Oczywiście mówimy tutaj o profilaktyce takiej specjalistycznej, lekarskiej. To najrzadziej robimy wszelkiego rodzaju badania w zależności, ile mamy lat, czy to USG, czy mamografię piersi. Jest to bardzo, bardzo, bardzo ważne. Profilaktyka, czyli dbanie o
1: członkinie stowarzyszenia.
2: Oczywiście uczymy, mamy świetną tutaj dziewczynę Izę, która pokazuje dokładnie na fantomie, jak badać swoje piersi, bo wbrew temu, co by się wydawało, to wcale nie jest takie proste. To w zależności od układu naszej piersi, czym pierś jest większa, tym jest jednak trudniej wyczuć, co nawet jakąś mniejszą zmianę. Więc tutaj zachęcamy, czy szkoły, czy jakieś instytucje, czy zakłady pracy, żeby nas informowały, chętnie pojedziemy do nich, porozmawiamy z kobietami, pokażemy, nauczymy, jak to robić.
1: Małgosia, i teraz to, co bardzo istotne, również jak się z Wami skontaktować, kiedy macie dyżury, gdzie należy się zgłosić, szukając pomocy, wsparcia, albo chcąc się czegoś nauczyć, co może uratować w przyszłości nam życie.
2: Tak, zapraszamy Państwa Żabia 12, Centrum Organizacji Pozarządowych. Generalnie dyżury mamy zawsze, co piątek od 13 do 15. Jesteśmy, prężnie działamy w internecie, mamy teraz taką jakby nową odsłonę w związku z tym, że jest nas coraz więcej młodszych kobiet. Facebook działa prężnie nasza strona internetowa. Pokazujemy się dzięki życzliwości tutaj Państwa i telewizji, i radia. Możemy mówić o nas. Numer telefonu jest podany, adres mailowy, Facebook. Możemy w każdym momencie się spotkać, kiedy komuś jest coś potrzeba, na telefon umówić się bez żadnego problemu.
1: Małgorzata Stróżewska, prezes Stowarzyszenia Amazonek, była moim i Państwa gościem. Dziękuję Ci bardzo, Małgosiu.
2: Dziękuję bardzo.
0: Rozmowa dnia na 101 i 4 FM. Po polsku na 101.

cię zniechęciłem, że mnie wciąż unikasz.

0: po polsku.
1: Zostałem Jolkę.
2: Jolka, do ciebie.
3: Słucham? Kto mówi?

że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieskom. Wszystko git i haha, ale wiem, że czekasz na coś.